sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową

0: wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
3: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu. Po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć tak skomplikowanie, jak wyszło finalnie, bo cały koncept zaczął się od numeru gospelowego. Siedziałyśmy z Wercią w studio u mnie w domu i po prostu wpadłam na pomysł, a wręcz ja jej powiedziałam moją prośbę, że zawsze mi się marzyło, żeby mieć numer gospelowy na płycie, bo kocham gospel.
4: No ktoś jeszcze nie wiedział. I twój głos w ogóle pasuje przecież do gospelu
3: bardzo.
4: Tak,
3: te niskie, myślę, że niskie głosy, ale nie tylko niskie. To po prostu trzeba, każdy głos może pasować do gospelu, jeżeli czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chóry, który będzie odpowiadał, tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
4: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
3: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale no tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
4: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
3: No właśnie.
4: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
3: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części, tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
4: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
3: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił.

0: teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja. Wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
2: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki, mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
2: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę

0: i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę

0: ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, bo w show biznesie to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
0: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałam na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi jak ty miałem.
2: Dobra,
0: już na swoim
2: jeszcze,
0: koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że, wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią i to jest super, bo to też świadczy o rozwoju, a jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
0: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne, natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
0: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
0: Coś tam jest. Pogramy na pewno Męskie Granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze. Ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka.
0: Tak.
1: Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
0: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie?
1: Tak,
0: ja.
1: Ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały, a potem już ich na przykład nie było.
0: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię i taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć i możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie i dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
1: A ta płyta będzie kiedy?
0: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy

0: Przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
1: Super, ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
0: Dzięki bardzo.
1: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
0: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
1: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
0: Tak, nie wykreśliłbym jej, mamy, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
1: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
0: tak, pewnie,
1: więc trudno by było, żebyś nie był.
0: Za rok będę mówił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
1: Wiktor Waligura z nowym singlem, cztery pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dzięki bardzo.
1: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Tak, pamiętam, to były Wianki w Krakowie, tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
3: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
3: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
3: Solowy hit, myślę, że Helena.

To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu

0: tu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę.

0: Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
1: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
0: To prawda, ja to widziałem nawet.
1: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas. Złam obcas.
0: Nie, ja ci źle nie życzę.
1: Niech ci się obcasy
0: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego.
1: Słuchaj, bardzo
0: na gwiazdy trzeba czekać.
1: Tak?
0: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
1: Wiesz,
0: i cierpliwości.
1: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
0: Ale zaczyna się,
1: Może to był ten start, ale to
0: właśnie,
1: zaczęło u ciebie.
0: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
1: Tak.
0: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
1: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jesteś taki smutny i leci Szerokości i masz tak właśnie Szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie Szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
0: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
0: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
1: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
0: A propos drogi i Szerokości.
1: Drogi.
0: I dokładnie tak, wszystko tu się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
1: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
1: tak,
0: która przecież
1: tak.
0: U Mezo śpiewała.
1: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło. Wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz. To jest cały ten czas, to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Szerokości,
0: wiesz,
1: Szerokości,
0: daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
1: potem,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
1: Tak, no, znam. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No. Ale wiesz, jakby Madonna Madonną, ale Timbaland akurat do

0: Polski w tym roku przylatuje i to jest tak, już pewne, prawda. Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem cześć, Timbalandy, zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Wrocław News.
3: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o osobach, które od świtu do nocy nieustannie śledzą chmury, burze i dane satelitarne, by dostarczyć nam najświeższych wieści z atmosfery. Chodzi oczywiście o meteorologów, a jak wygląda ich praca, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
4: Jesteśmy w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, tutaj się mierzy pogodę, jeżeli można to tak spłaszczyć. Jak wygląda praca meteorologa?
5: Doktor Marek Błaś, Zakład Klimatyczny. Meteorologii i ochrony atmosfery Uniwersytet Wrocławski. No można powiedzieć, że jest bardzo taka monotonna. Meteorolog to ktoś, kto wykonuje obserwacje meteorologiczne. Te obserwacje są przewidziane w bardzo konkretnym czasie. Są bardzo szczegółowo określone godziny. W zależności od tego, jaka to jest stacja meteorologiczna, czy synoptyczna, czy klimatologiczna, to liczba tych obserwacji jest większa bądź mniejsza. W stacjach synoptycznych te obserwacje wykonywane są nawet co godzinę i powinien to być czas bardzo ściśle określony. Proszę sobie wyobrazić, że w skali świata tych stacji tak zwanych synoptycznych, gdzie obserwacje są praktycznie w zdecydowanej większości tych stacji co godzinę wykonywane, bo minimalnie co 3 godziny, wychodzą obserwatorzy w jednym momencie na całej kuli ziemskiej. To oznacza, że mniej więcej 2000 ludzi w tym samym momencie wychodzi z budynku. Niektórzy nie mają takiej potrzeby, żeby wyjść z budynku, ale w większości jednak trzeba wyjść do tak zwanego ogródka meteorologicznego i tam wynotować określone wartości parametrów meteorologicznych. Więc jeszcze raz, w jednym czasie 2000 ludzi wychodzi po to, żeby odnotować. Ważne, żeby to było wszystko zrobione w jednym momencie, żeby dane z jednego miejsca zebrane były porównywane co do czasu z innym miejscem. Dzięki temu, korzystając z internetu i szybkości przesyłania danych, są strony internetowe, na których możemy śledzić zmiany warunków meteorologicznych i mniej więcej po 20 minutach od pełnej godziny każdy z nas może na określonych pogodowych portalach sprawdzić, jaka właśnie 20 minut temu, czyli o tej pełnej godzinie była pogoda w Buenos Aires, w Singapurze, czy w Sydney, czy na Kamczatce, czy tak wędruje po krańcach świata, kończąc na przykład na Wrocławiu, gdzie rozmawiamy. Także to jest jedna wielka zaleta, że te wszystkie dane są w tym samym czasie zebrane. Natomiast dla obserwatora to jest pewne utrudnienie, bo on musi swój reżim pracy podporządkować bezpośrednio i bezwzględnie temu reżimowi czasowemu. W stacjach synoptycznych pracuje się na okrągło i w dzień i w nocy, także praktycznie nikt tam drzwi nie zamyka na klucz i wychodzi, tylko po prostu cały czas jest obserwator, który wykonuje obserwacje. Jeśli jest zmiana, to odpowiedni obserwator musi przyjść wcześniej, żeby wymienić się obowiązkami i żeby móc w sposób płynny przekazać kolejne obserwacje do wykonania. Także z jednej strony strony można powiedzieć, no taka monotonia, no wykonuje się te obserwacje co godzinę i tak do przodu, dzisiaj, jutro, pojutrze, tak jak tam dyżury są wyznaczane nieustannie, można by powiedzieć to samo, ale z drugiej strony każda obserwacja to jest jednak coś innego, inne chmury, inne zjawiska, inne wartości

0: ilości różnych parametrów, temperatura, wilgotność. Akurat żyjemy w takim miejscu na świecie, że ta pogoda jest dosyć zmienna i przestrzennie, i czasowo. Jednego dnia może być upał, na drugi dzień już może być o kilkanaście stopni chłodniej. Dzisiaj jest pogodnie, jutro jest pochmurno, dzisiaj mała prędkość wiatru, jutro większa, więc nie ma takiej monotonii, jak się zdarza w niektórych rejonach świata, gdzie pogoda jest bardzo, bardzo stabilna. Oczywiście także i w Polsce zdarzają się takie dni, kiedy na przykład mamy tydzień, a nawet i czasami dwa tygodnie słonecznej pogody powtarzającej się, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół to jest jednak duża zmienność. Także z jednej strony monotonia wynikająca z tego, że ten rytm musi być, ale z drugiej strony właśnie zmienność warunków urozmaica nam tą pracę. Jest takie niebezpieczeństwo w tego, że możemy wpaść w pewną rutynę, bo jeśli ktoś podchodzi do swoich obowiązków troszeczkę tak jak do obowiązków, to może się tak zdarzyć, że coraz słabiej się przykłada do tej obserwacji, nie zauważa pewnych zjawisk, które wokół niego mogą się zdarzyć. Ale to są bardzo, myślę, wyjątkowe sytuacje. Na ogół zdecydowana większość ludzi, którzy pracują w obserwatoriach meteorologicznych, to są ludzie, którzy to lubią i mają wyczulone poprzez swoje doświadczenie kilkuletnie, czasami nawet kilkudziesięcioletnie, no są wspaniałymi, doświadczonymi obserwatorami, którzy potrafią wynotować wszystko, co jest do wynotowania.
1: Czyli rozumiem, że u nas we Wrocławiu właśnie jest ta jedna z tych 2000 stacji, gdzie się wychodzi co godzinę?
0: Dokładnie, jesteśmy w zakładzie klimatologii, w którym mamy swoje obserwatorium. Ono nie jest wpięte w sieć obserwatorską ogólnokrajową. Natomiast we Wrocławiu mamy stację IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław Strachowice, która właśnie pełni rolę stacji synoptycznej i tam z rozdzielczością

0: jesteśmy w zakładzie klimatologii, w którym mamy swoje obserwatorium. Ono nie jest wpięte w sieć obserwatorską ogólnokrajową. Natomiast we Wrocławiu mamy stację IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław-Strachowice, która właśnie pełni rolę stacji synoptycznej i tam rozdzielcza tyle, żeby precyzyjnie, z dokładnością do jednej, ale jest ich 70 parę. Także najbliższe, jeśli chodzi o Wrocław, to jest Opole, Legnica. W warunkach górskich naszych sudeckich mamy Kłodzko, Jelenią Górę, Śnieżkę.
1: A jeżeli chodzi o samo to, powiedzmy, przewidywanie w cudzysłowie pogody, to jak tak naprawdę do przodu możemy ją określić? Bo ona, tak jak pan powiedział, zmienia się dosyć szybko.
0: Pogoda się zmienia dosyć szybko i prognozy są przygotowywane na różne horyzonty czasowe. Są takie prognozy, które dotyczą tego, co będzie za kolejne 3 godziny. Są takie, które dotyczą następnego dnia, 3 kolejnych dni i potem mamy jeszcze dłuższe prognozy sięgające do tygodnia i 2 tygodni. Także wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne, jaką się interesujemy, czy właśnie na następny dzień, czy na najbliższy tydzień. I sprawą oczywistą jest to, że im bliżej czasowo ta prognoza, tym jest ona dokładniejsza, im bardziej wydłużamy ten czas, dla którego chcemy tą prognozę uzyskać, tym jej skuteczność jest mniejsza. Dzisiaj stosuje się takie metodyki, które pozwalają wyraźnie zmniejszyć szansę błędu. W skrócie, mniej więcej mogłoby to tak wyglądać, że jeśli ci wszyscy obserwatorzy wyjdą w teren, dokonają pomiaru tych różnych parametrów, wykonają pełną obserwację meteorologiczną, to ta informacja trafia bezpośrednio do baz danych, które to bazy są wykorzystywane następnie w przygotowywaniu prognozy na najbliższe 3 godziny. Ta informacja, która jest przygotowana na najbliższe 3 godziny, jest podstawą do przygotowania kolejnej prognozy, która będzie przygotowana na kolejne 3 godziny. I tak przesuwamy się do przodu, właśnie do tych 2 tygodni. Są oczywiście też prognozy, które dotyczą sezonów kolejnych, które dotyczą kolejnych lat, a są też takie prognozy, które sięgają tego, co nas czeka w najbliższych dziesiątkach lat. Ale to już są takie prognozy bardziej klimatologiczne, związane z tym, jak nasz klimat będzie się zmieniał. Wracając do takich prognoz, które na co dzień są nam potrzebne, poza tym, że wykorzystujemy dane pomiarowe w pierwszym kroku, a potem te przeliczone dane pomiarowe będą podstawą do wykonania kolejnego kroku i tak dalej, to metodyka polega też na tym, że generowane są różne scenariusze zmiany sytuacji. Załóżmy, że nad Europą mamy różne układy baryczne, są gdzieś układy niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia. Te układy zmieniają swoje położenie, one się rozbudowują w różnych kierunkach i ta mapa synoptyczna jest bardzo dynamiczna. Proces tworzenia prognozy polega na tym, że my zakładamy różne scenariusze zmiany tej sytuacji synoptycznej. Dawniej, no nie wiem, 20-30 lat temu zakładano praktycznie jeden scenariusz. Powodowało większe błędy w prognozach. Natomiast dzisiejsza metodyka polega na tym, że mniej więcej 20-20 parę scenariuszy się generuje, tego jak się będzie sytuacja rozwijała, czyli mamy jakby 20 różnych prognoz. Bardzo to ładnie widać na takich wykresach, które przedstawiają zmiany na przykład temperatury w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju sytuacji synoptycznej. O ile w pierwszych kilkunastu, czasami kilkudziesięciu godzinach,

0: 5-6 dni przewidzi nam temperaturę maksymalną na przykład na poziomie 18 stopni. Czyli mamy 12 stopni różnicy. I prognoza jest generowana w ten sposób, że liczymy średnią z tych wszystkich scenariuszy. W ten sposób ograniczamy albo przeszacowanie, albo niedoszacowanie. Czyli przybliżamy się do takich, czy ta prognoza się przybliża do takich warunków, które mniej więcej wypośrodkowują ten wachlarz różnych scenariuszy, który mógłby się wydarzyć. Dzięki temu skuteczność jest lepsza.
1: Jeżeli chodzi o sam pomiar, jak się wychodzi na dwór do tego ogródka meteorologicznego, to może Pan coś więcej powiedzieć, jak wygląda samo mierzenie tych rzeczy, co tam się robi?
0: Sytuacja się zmienia na przestrzeni ostatnich 20-30 lat bardzo dynamicznie, z tego względu, że urządzenia tradycyjne, najczęściej to były samopisy, najczęściej to były urządzenia miernicze, które trzeba było ze sobą wziąć i zmierzyć, są wypierane przez nowoczesne urządzenia, stacje automatyczne, które nie wymagają naszego bezpośredniego działania, natomiast obserwator na przykład może pewną część informacji spisać z monitora. Oczywiście takie stacje automatyczne to nie działają na tej zasadzie, że stawiamy stację i nic nas nie interesuje, stacja mierzy, tylko ta stacja musi być kalibrowana, ona musi być sprawdzana, urządzenia muszą być, czy czujniki cechowane, sprawdzane z wzorcem, tak żebyśmy byli pewni, że to, co mierzy stacja automatyczna, to jest najlepszy wynik, jaki moglibyśmy uzyskać. Zatem te urządzenia tradycyjne w coraz większym stopniu są wypierane przez nowoczesne urządzenia, ale jest pewna część tej obserwacji, która nadal ma taki wymiar kartka i długopis, czyli jak my to nazywamy raptularz, taka specjalna na podkładce, specjalna tabelka, w której są rozpisywane informacje, począwszy od daty, godziny, poprzez kolejne parametry meteorologiczne. I o ile, tak jak wspomniałem, część rzeczy, tak jak takie podstawowe, ciśnienie, temperatura, coraz częściej spisujemy z monitorów z tych stacji automatycznych, o tyle takie rzeczy jak na przykład zjawiska meteorologiczne, natężenie tych zjawisk meteorologicznych, czy też zachmurzenie, to wymaga naszego nadal spojrzenia, oceny i spisania na kartce, potem przepisujemy to do komputera. Są specjalne oprogramowania. Obserwator po wykonaniu takiej obserwacji wypełnia odpowiednie pola. Z takiego przygotowanego szablonu generowana jest tak zwana depesza synoptyczna. Szybkość przesyłu informacji w skali globalnej wynika właśnie z działania tego systemu depesz synoptycznych, czyli z każdej stacji synoptycznej wysyłana jest w formie tekstowej, zakodowanej informacja na temat wszystkich parametrów meteorologicznych i to trafia do głównej bazy i tak jak wspomniałem, jest to wykorzystywane następnie w przygotowaniu prognozy pogody. Zatem podsumowując, jeśli chodzi o obserwacje, za część tej obserwacji można powiedzieć, że wyręczają nas urządzenia automatyczne, natomiast cały czas obserwator jest bezwzględnie potrzebny, szczególnie odnotowanie zjawisk i chmur. Tutaj trudno znaleźć takie urządzenie, które mogłoby człowieka zastąpić.
1: Czy w takim razie, wróćmy jeszcze na sekundę do tego planowania prognozy. Przyjmijmy, że jest taka sytuacja, że ktoś planuje jakiś wyjazd i widzi, że tam za 2 tygodnie ma być tak i tak, a chciałby, żeby było tak i tak. Czy można mieć w takim razie nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo te prognozy mogą się zmieniać, jeżeli mówimy tu o okresie 2 tygodni?
0: Na najbliższe dni właściwie trzeba prognozy traktować, jeszcze są różne źródła, także trzeba mieć do dyspozycji źródło, które jest godne zaufania. Natomiast im dalej sięga prognoza, tym rzeczywiście można mieć, jeśli ona jest bardzo dla nas nieprzychylna, ta prognoza, to im dalej ona sięga, tym można mieć większe nadzieje, że ona ulegnie zmianie. Także prawdopodobieństwo dopełnienia się tej prognozy jest bardzo wysokie, rzędu 80-90% na najbliższe 3 dni. Natomiast jeśli wykraczamy już poza te 3 dni, to wtedy nie do końca musimy się tak martwić tą prognozą, jeśli ona jest dla nas niezbyt sprzyjająca, bo jeszcze może się zmienić. I jeszcze raz, im dalej sięgamy, tym bardziej, jeśli to jest prognoza na przykład na za 2 tygodnie, to naprawdę to jeszcze może, czasami bywa, że się poprawi i jeszcze na nowo się na przykład pogorszy albo odwrotnie, czyli się najpierw pogorszy, poprawi, pogorszy i znowu poprawi. Także trzeba śledzić po prostu. Jeśli czeka nas jakiś wyjazd na przykład za 10 dni, można już mniej więcej sprawdzić, co powoli tam się rysuje w tej najbliższej perspektywie, ale przez kolejne dni najlepiej śledzić jeszcze

0: tą prognozę, bo będzie się na pewno zmieniała. Na pewno się będzie zmieniała. Są bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy ta pogoda jest stabilna i utrzymuje się przez tydzień i prognozy są w 100% praktycznie zgodne. To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół ta zmienność jest naprawdę duża w naszej strefie klimatycznej.
1: Każdego dnia na całym świecie wypuszczanych jest ponad 1000 balonów pogodowych. Wznoszą się one na wysokość około 30 km i zbierają dane dotyczące temperatury, wilgotności i ciśnienia. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: SK Wrocław News.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów. Nie spadają na nas z drzew, lecz czają się w trawie. Mogą być groźne, więc trzeba być ostrożnym. Kleszcze i zagrożenia, jakie ze sobą niosą.
3: Doktor Jarosław Pacoń pracuje w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kleszcze, te, które niosą zagrożenia, tych jest kilka gatunków tylko, bo pozostałe gatunki są mocno wyspecjalizowane. Są gatunki, które pasożytują tylko na nietoperzach, są gatunki, które na przykład pasożytują tylko na jaskółkach, brzegówkach i żyją w norach. Są kleszcze, które pasożytują na przykład na jeżach, kleszcz jeżowy to jest. Natomiast nas najczęściej interesują kleszcze środowiskowe, to znaczy te, które można normalnie w otwartym środowisku spotkać. Większość kleszczy to są kleszcze norowe albo gniazdowe, tak to się określa. Z tych środowiskowych to jest najpopularniejszy nasz kleszcz, to jest kleszcz pospolity Ixodes ricinus. Następnie kleszcz z rodzaju Dermacentor, Dermacentor reticulatus, tak zwany kleszcz łąkowy. No i w zasadzie na tym się kończy. Czasami na psach można znaleźć tego kleszcza jeżowego, jak pies zacznie grzebać gdzieś w stertach liści, czy mordę gdzieś do nory wsadzi. Kleszcz brunatny też jest, ale to są kleszcze rzadko spotykane. I przede wszystkim te dwa podstawowe gatunki kleszczy stwarzają problemy. Kleszcz pospolity, dlatego że przenosi u ludzi kleszczowe zapalenie mózgu. To jest bardzo poważna choroba, ale jest na to szczepionka. No i przenosi i u ludzi, i u zwierząt, u psów na przykład boreliozę. Tu nie ma szczepionki, jest w opracowaniu, ale tą chorobę można leczyć.
1: Co robić, jak kleszcz już na nas jest, ale jeszcze się nie wbił?
3: Pierwsza sprawa, nie panikować. Nie panikować. Takiego kleszcza, taki, który się nie wbił, jest całkowicie bezpieczny. Po prostu łapiemy go dwa palce najczęściej. Najlepiej pęsetą. I tą pęsetą od razu go zgniatamy, wyrzucamy do toalety albo spłukujemy gdzieś pod kranem i już. Albo rozgniatamy między palcami i w ten sposób się go pozbywamy. Natomiast, żeby się zabezpieczyć, jak idziemy sobie do lasu, na grzyby, na jagody, na wycieczkę, na spacer. Nie musi być las. We wrocławskich parkach, praktycznie w każdym parku te kleszcze występują. I jeden gatunek, i kleszcz pospolity, i kleszcz łąkowy. Także też możemy spotkać. No dobrze jest używać jakichś repelentów, które by te kleszcze odpędzały. To mogą być takie w aerozolu. Ważne, żeby zawierały substancję, która się w skrócie określa jako DEET. D-E-E-T. To ma swoją skomplikowaną chemiczną nazwę, ale tu nie ma sensu, bo i tak się to zapomni. A na opakowaniach jest właśnie ten DEET. Drugi taki składnik to może być ikarydyna. I teraz DEET jest bardzo skuteczny, ale jest dosyć drażniący, także dla dzieci w ogóle nie jest polecane. Dla dzieci to są takie stężenia 8%, 15% i to najczęściej na odzież się stosuje, na buty, na nogawki. Natomiast ikarydyna jest taka łagodniejsza i to u małych dzieci, takich poniżej 2 lat, to w ogóle na skórę się nie poleca nic, natomiast na ubranko spokojnie to można stosować. Takie typowo do użytków tropikalnych to są 30 i 50% stężenia, ale to jak na przykład wybieramy się gdzieś na jakiś biwak do lasu, czy na jakąś dłuższą wyprawę, gdzie będziemy się przez krzaki przecierać. Na takie dłuższe wyprawy można jeszcze się odpowiednio ubrać, to znaczy długie spodnie, dłuższe skarpetki, żeby nogawki spodni wsunąć w te skarpetki, jakąś obcistą bieliznę. Kleszcze lubią właśnie, powiedzmy, okolice intymne, bo tam jest i wilgotno, i ciepło, i cieniutka skóra jest. No i jak

0: wrócimy, to dobrze się obejrzeć. Ubranie do wyprania albo, jeżeli mamy możliwość, powiesić na balkonie, na słońcu. Kleszcze nie lubią słońca, słońce je zabija, także one po prostu wysychają. No i jak człowiek wróci pod prysznic, sprawdzić, czy nam się coś nie wkuło. No są regiony, gdzie sobie nie zajrzymy. To po prostu sprawdzona metoda, zrobić sobie zdjęcie smartfonem i sprawdzić, czy tam nie ma nagle, czy nam się nie pojawił jakiś pieprzyk nowy, czy coś takiego, bo to może być po prostu wkuty kleszcz.
1: SK Wrocław.
0: Pierwsza sprawa, kleszcze nie spadają na nas z drzew. To jest nieprawda, to jest mit, to jest głupota po prostu. Bo czasami jest w niektórych podręcznikach, czy w internecie można znaleźć, w podręcznikach nie, w artykułach, można znaleźć, że kleszcze wchodzą na drzewo i tylko czekają, aż ktoś będzie przechodził, albo my, albo nasze zwierzęta, albo zwierzęta leśne, one wtedy zeskakują. Nieprawda. Kleszcze najczęściej są na wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów. Samica czeka na takiej trawce, czy na krzaczku z rozłożonymi przednimi kończynami, bo tam ma receptory i chemoreceptory i temperaturę potrafi różnicę temperatury odróżnić i stężenie dwutlenku węgla i wtedy w tą stronę się odwraca i czeka, aż się ją zgarnie, najczęściej w ten sposób. No i jeżeli mamy krótkie spodenki na przykład albo spodnie niezabezpieczone, to włazi nam i tak wędruje w stronę w górę po prostu. Pierwsza taka okolica to jest okolica podkolanowa. Tam jest cienka skóra, jest to w miarę dobrze ukrwione, tam kleszcze się wkuwają. Jeżeli tam nie znajdą odpowiedniego miejsca, to wędrują wyżej. Taka samica głodna, nienasana, ona jeżeli nie znajdzie dobrego miejsca, to po własnym śladzie potrafi wrócić do tych miejsc odwiedzanych, tych, które tam była jakaś nadzieja na wkłucie się. No i aż dojdą do, powiedzmy, do tych okolic intymnych i tam jest najłatwiej. Gdzie jeszcze? Jak będziemy, powiedzmy, się schylać gdzieś, wchodzić pod krzaki za grzybem, czy za jagodą, czy coś takiego, mogą nam spaść te kleszcze, mogą wleźć na ramiona, na ręce. Wtedy najczęstsze takie lokalizacje to jest na granicy skóry owłosionej i nieowłosionej. Na skroniach, za uszami, tam dobrze jest sprawdzić, ewentualnie u mężczyzn w brodzie, w zaroście na twarzy. Tamten zarost jest taki trochę rzadszy i tamte kleszcze też się dobrze czują.
2: Czy w każdorazowym przypadku, kiedy zobaczymy wkutego kleszcza i go wyciągniemy, powinniśmy udać się do lekarza?
0: Nie należy panikować, bo to znaczy, jeżeli przychodzimy z takiej wyprawy do lasu, przychodzimy po południu, znajdujemy tego, na sobie tego kleszcza, usuwamy go, najczęściej w aptekach czy nawet w lecznicach weterynaryjnych można kupić różnego rodzaju takie urządzenia, to są takie do wyważania kleszcza, takie coś w rodzaju jakby szczypce do wyciągania gwoździ, ewentualnie takie lasta, czy złapiemy paznokciami i tego kleszcza wyjmiemy. Ważne, żeby nie smarować go żadnym świństwem. Nie takie jakieś porady dziadka, babci, gdzie tam przypal go papierosem, polej go alkoholem albo jakimś rozpuszczalnikiem, babcia radzi masłem posmaruj. Te kleszcze wtedy chcą się jak najszybciej wydostać, wykuć i po prostu wymiotują do ranki wszystkim, co mają w sobie. I wtedy, jeżeli mają coś w sobie, na przykład borelię w przewodzie pokarmowym, to nas bankowo zarażą. Normalnie taki kleszcz jest co najmniej 24 godziny, jeśli chodzi o boreliozę, jest bezpieczny, dlatego że po prostu takie pierwsze łyki krwi, które pojawiają się w jelicie u kleszcza, powodują namnażanie się borelii i one wtedy przechodzą do gruczołów ślinowych. I po tych 24 godzinach najwcześniej mogą nas zarazić. Natomiast jeżeli wyjmiemy ostrożnie tego kleszcza wcześniej, to jest bankowe, że nas nie zarażą. Ale jeżeli takiego kleszcza znajdujemy już lekko nassanego albo całkowicie nassanego, to znaczy, że on jest na pewno dłużej niż 24 godziny. I teraz oglądamy, czy wokół po usunięciu tego kleszcza jest stan zapalny. Jeżeli jest taki mały czerwony placek, o wielkości powiedzmy 10-20 groszówki, dobrze jest wziąć długopis i obrysować go. I sprawdzamy, czy on się nie powiększa, nie przesuwa. Jeżeli tak, jeżeli się powiększa i przesuwa, no to jest rumień wędrujący. To jest jednoznaczna wskazówka, że jesteśmy zarażeni boreliozą. Idziemy do lekarza, pokazujemy coś takiego, dostajemy serię antybiotyków. I najczęściej kończy się to bez problemu. Jeżeli ten stan zapalny nie powiększa się, to

On po prostu po pewnym czasie nam sam zejdzie, wystarczy go dokładnie zdezynfekować po prostu. Jeżeli będziemy tego kleszcza wyjmować i ryjek tego kleszcza zostanie w ramce, nie przejmujemy się tym, on, jeżeli się z tym źle czujemy, no to możemy jakoś, powiedzmy, igłą wydłubać. Dobre są igły do iniekcji. W aptece można kupić, one są sterylne, takie ścięte z kosem i wtedy łatwo ten ryjek wyjąć. Jeżeli to zostawimy, to ryjek albo wyschnie i wypadnie, albo po prostu zrobi się lekki stan zapalny i z płynem zapalnym wypłynie sobie. Także tu akurat z tym nie ma problemu. No i w zasadzie, jeżeli nie ma tego rumienia wędrującego, on niestety występuje gdzieś tak u 30-35% zarażonych ludzi, no to wtedy nie mamy się czym przejmować. Chyba że po kilku tygodniach będziemy mieli objawy takie typowe boreliozowe. Wtedy idziemy do lekarza, mówimy co i jak, dostajemy skierowanie na badania serologiczne i wtedy wychodzą nam, jeżeli wyjdą nam przeciwciała przeciwko borelii, no to też kuracja antybiotykowa. No i w zasadzie to tyle. Natomiast jeżeli podejrzewamy zarażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, no to też nie jest to, no nie jest to tragedia. Też nie należy panikować. 90% przypadków zarażenia to są albo przypadki bezobjawowe, albo z objawami tak zwanymi grypopodobnymi. Jakieś lekkie podniesienie temperatury, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle stawowe i to mniej więcej po 3-4 dniach samo przechodzi. Także człowiek najczęściej myśli, że coś mnie przewiało, jakiegoś wirusa złapałem nieszkodliwego, samo przejdzie. I najczęściej samo przechodzi. Co ciekawe, wirusem kleszczowego zapalenia mózgu możemy się zarazić też pijąc nieprzygotowane, niepasteryzowane mleko od krowy bezpośrednio. Dlatego, że takie przypadki opisywane były wielokrotnie na przykład na Mazurach. Tamte krowy sobie łażą po lesie, a kleszcze je atakują, zarażają, ale krowy nie chorują. Natomiast wirus się w organizmie krowy namnaża i

nieprzygotowane, niepasteryzowane mleko od krowy bezpośrednio. Dlatego, że takie przypadki opisywane były wielokrotnie na przykład na Mazurach. Tamte krowy sobie łażą po lesie, a kleszcze je atakują, zarażają, ale krowy nie chorują. Natomiast wirus się w organizmie krowy namnaża i

0: naszych zwierzętach. Kleszcz łąkowy przenosi bardzo groźnego pasożyta, pierwotniaka, który wywołuje u naszych psów babesiozę. To jest Babesia canis, to się nazywa, ten pierwotniak. Choroba jest bardzo groźna. Nieleczone psy najczęściej umierają. Leczone psy, no w zasadzie jest jeden lek, taki z wyboru, który się stosuje, lek dosyć toksyczny, także podawany jest najczęściej w długotrwałych wlewach dożylnych, ale jest bardzo skuteczny. Także należy sprawdzać, jeżeli takiego kleszcza, te kleszcze przenosi dermacentor, ten kleszcz łąkowy. On jest taki srebrzysty, brązowy pancerzyk z takim srebrzystym, jak gdyby, czy perłowym nalotem. Bardzo charakterystyczny, trochę większy od naszego kleszcza pospolitego. Jeżeli takiego kleszcza wkłutego znajdziemy i po kilku dniach nasz pies będzie się źle czuł, to widać po psie, że pies jest chory, nie ma apetytu, jest niechętny do zabawy i tak dalej, to idziemy od razu do lekarza weterynarii, mówimy, że znaleźliśmy takiego kleszcza, no i wtedy podaje się leki, kilkakrotne wlewy i kończy się z reguły dobrze. Pies powinien być zabezpieczony. Jeżeli chodzimy z nim we Wrocławiu po parkach, no to pies powinien być zabezpieczony. Tutaj są różne metody, są obroże, które odstraszają kleszcze, są różnego rodzaju tak zwane kropelki, czyli roztwory, które się nakrapia między łopatki czy wzdłuż grzbietu. Są nawet specjalne tabletki takie dosmaczone, że pies to podobno, psu to podobno smakuje, mojemu nie smakuje i tak muszę to w jakiś pasztet czy w parówkę zapakować. W każdym razie takie rzeczy zabezpieczają. Także te kleszcze włażą na psy, ale z reguły nie dochodzi do zarażenia, bo kleszcz albo nie wkłuje się, albo wkłuje się i w ciągu kilkudziesięciu minut zamiera. Po prostu pierwsze łyki krwi powodują śmierć tego kleszcza, także nie zdąży nas zarazić, znaczy naszego psa nie zdąży zarazić ani borelią, ani babesią.
1: Pamiętajmy o odpowiednim ubiorze i zawsze oglądajmy się po wycieczkach. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: SK Wrocław News.
1: Strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której zaglądamy do ścian Dworca Świebockiego. Pociągi, handel i bary, jego ściany widziały naprawdę dużo. Jaka jest historia tego miejsca i czym może być w przyszłości, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
3: Kiedyś dworzec, teraz centrum spotkań, może kiedyś znowu dworzec. Co możemy powiedzieć o historii Dworca Świebockiego, który swoje początki ma tak naprawdę pod koniec XIX wieku?
4: Dzień dobry, Michał Garszmarek, wrocławski przewodnik. Dworzec Świebocki jest drugim dworcem kolejowym we Wrocławiu i został otwarty w 1843 roku. Chociaż plany stworzenia linii kolejowej łączącej Wrocław ze Świebodzicami były już tworzone o wiele, wiele wcześniej, jednak brak było jakiegoś zainteresowania przedsiębiorców, ale przede wszystkim środków finansowych. Jednak w 1841 roku przystąpiono do prac nad samym dworcem rok później, a 28 października dla oficjeli, a 29 października już dla zwykłych podróżnych. Oczywiście roku 1843 dworzec był otwarty.
3: Co tam się działo przez te wszystkie lata później? Jak to się zmieniło w tak naprawdę trochę targ, a trochę miejsce spotkań wrocławian?
4: No niestety ja ubolewam nad funkcją, którą obecnie to miejsce pełni, ale no, takie są chyba już czasy. W pewnym momencie odwróciliśmy się od kolei. Teraz to się zmienia z racji tego, że coraz więcej wrocławian wyprowadza się poza miasto i potrzebuje szybkiego, łatwego środka komunikacji. I na pewno takim środkiem jest kolej. A zatem znowu przepraszamy się z koleją. Decydenci widzą, że jest to też i rozwiązanie bolączki korków wrocławskich. A poza tym podróżując koleją zawsze można kogoś ciekawego poznać. Natomiast śledząc historię w ogóle Dworca Świebockiego, tam gdzie on został zlokalizowany, czyli w zachodniej części miasta Wrocławia, no powstały aż trzy dworce kolejowe. Ten prowadził najpierw do Świebodzic i odgałęzienie do Świdnicy, a następnie linia została wydłużona do Wałbrzycha, ostatecznie do Jeleniej Góry i Karpacza. Dziś to się już przewraca z powrotem to połączenie kolejowe, jeżeli chodzi o Jelenią Górę i Karpacz, natomiast cały czas czekamy, żeby dworzec Świebocki odzyskał swoją rangę. Natomiast w swojej historii dworzec Świebocki zapisał trzy takie bardzo tragiczne momenty. Dwa są związane z ludnością niemiecką, która we Wrocławiu mieszkała, a jeden już z samym miastem. Otóż 1940

0: 1945 roku, w styczniu, kiedy zarządzono wielką ewakuację Wrocławia, pociągi właśnie odjeżdżały z dworca Świebockiego i odbywały się na tym dworcu dantejskie sceny związane z opuszczaniem miasta przez ludność, bo to było bardzo szybko, przy dużym mrozie, 20-kilkustopniowym, braku odpowiednich wagonów, a zatem na tym dworcu rozegrała się tragedia. Drugim takim momentem to był październik 1946 roku, kiedy właśnie dworzec Świebocki znowu był świadkiem tych strasznych scen, ale już związanych z wysiedleniem ludności niemieckiej z Wrocławia, ponieważ bardzo dano krótki okres czasu na opuszczenie mieszkań z niewielkim dobytkiem, znowu w przepełnionych wagonach, chociaż i tak trzeba powiedzieć, że o wiele bardziej komfortowych warunkach, aniżeli Polacy deportowani ze wschodu. Niemcy opuszczali Wrocław. No i trzeci okres to lata 1948-54, kiedy dworzec Świebocki pełnił funkcję takiego centralnego dworca do transportu cegły. To właśnie przez ten dworzec transportowano cegłę na budowę nowej huty i odbudowę Warszawy, chociaż to odbudowę Warszawy tylko w niewielkim stopniu. No i trzeba powiedzieć, że dworzec Świebocki wtedy uzyskał połączenie z centrum miasta przez groblę usypaną na fosy, tu w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kładka, przez Plac Wolności, gruzowiska w miejscu, gdzie dzisiaj jest ulica Kazimierza Wielkiego, aż do ulicy Bernardyńskiej. Na ulicy Bernardyńskiej jest zachowany fragment kolejki tej takiej gruzowej, czy ceglanej, co woziła cegłę, właśnie do dworca Świebockiego, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie wychodził z Galerii Dominikańskiej na Plac Dominikański, czyli ten z tyłu plac, bo to jest prawdziwy Plac Dominikański, to oczywiście proszę zwrócić uwagę na ulicy Bernardyńskiej taki króciutki odcinek torów. To są tory, które kiedyś biegły właśnie do dworca Świebockiego.
1: Myślałam, że to są tory tramwajowe, a nie kolejowe. Kojarzę je bardzo dobrze. W życiu bym się nie spodziewała, że tamtędy kiedyś pociąg jeździł. Jakby mógł Wrocław wyglądać, gdyby tamtędy kolej jeździła?
0: Nie, to było okazjonalne tylko i wykorzystano po prostu ogromne połacie miasta, które legły w gruzach. Ta kolej miała charakter prowizorycznej kolei. Była taka mała ciufcia, która ciągała wagony z cegłami, które układano na nich. Natomiast absolutnie nie. Wrocław właśnie dzięki kolei rozwijał swoje przedmieście południowe, no bo trzeba powiedzieć, że wszystkie trzy dworce, te główne takie, czyli dworzec kolei górnośląskiej przy ulicy Machowskiego, dworzec właśnie kolei Świebodzickiej przy placu Orląt Lwowskich i dworzec kolei Marchijskiej obok zaraz przy ulicy Robotniczej i Braniborskiej, to były takie trzy dworce na południu Wrocławia, które były takim motorem rozwoju tej części miasta. Zresztą usytuowanie trzech dworców, bo o trzecim nie wspomniałem, czyli dworzec prawego brzegu Odry, który znajdował się przy ulicy Braniborskiej. Dzisiaj część zabudowań administracyjnych tego dworca to jest zakład dla głuchoniemych właśnie przy ulicy Braniborskiej. Spowodowało, że w rejonie ulicy Robotniczej powstał ogromny węzeł kolejowy, bo pierwotnie pociągi jeździły po poziomie ziemi. Dopiero potem zostały wyniesione na nasypy, natomiast pierwotnie właśnie jeździły po poziomie ziemi, mniej więcej ulicą kolejową, stąd nazwa ulica Kolejowa, z dworca Górnośląskiego na dworzec Świebocki i tam była taka obrotnica, na którą wjeżdżały wagony, obracało się i one wjeżdżały na dworzec Świebocki, bo nie było takiej bezpośredniej linii, ona się dopiero potem pojawiła. Także można powiedzieć, że te tereny tutaj na zachód Wrocławia to były tereny kolejowe. Oczywiście później ten węzeł przeniesiono na Brochów, a ten zaczął tracić na znaczeniu, jednak tereny kolejowe pozostały do dzisiaj. No i proszę zwrócić uwagę, że słynna linia tramwajowa na Nowy Dwór biegnie właśnie śladem linii kolejowej, tej z dworca Marchijskiego. A wracając do dworca Świebockiego, to warto wspomnieć o tej przebudowie z lat 1868-1874, dzięki której dworzec Świebocki zyskał wygląd taki, jaki dzisiaj znamy. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na budynek frontowy, bo dworzec Świebocki jest dworcem czołowym, on nie jest przelotowym, więc budynek frontowy musiał prezentować się bardzo okazale. A w związku z tym, że linia ta miała docelowo biec aż do Szczecina, to oczywiście na budynku frontowym znalazły się herby miasta Wrocławia i miasta Szczecina oraz personifikacje Silezji, Pomeranii. Więc warto podejść sobie i popatrzeć się do góry, zadrzeć głowę właśnie ku górze i popatrzeć na piękne kobiety Silezję i Pomeranię, które właśnie zapraszają nas do tej dalekiej podróży. Natomiast od strony północno-wschodniej, tam od ulicy Robotniczej, no mamy z kolei również pokazanie, jak bardzo istotnym elementem w życiu gospodarczym ówczesnych Prus, ale też i gospodarek każdego kraju była kolej. Mamy tam przedstawioną figurę Merkurego, czyli patrona handlu, oraz personifikację industrii, czyli przemysłu.

0: Szczecin był kojarzony z tym zamorskim handlem, a industria z przemysłem górnośląskim, a Wrocław pełnił taką funkcję takiego punktu pośredniego, gdzie właśnie trafiał węgiel, trafiały wyroby właśnie z Górnego Śląska i były dalej wywożone aż do Szczecina.
1: Ten Merkury chyba tam dosyć mocno czuwa na Dworcu Świebockim, no bo teraz się chodzi na Plac Świebocki.
0: No niestety to jest ewidentna degradacja tego miejsca i trzeba powiedzieć, że tak jak na początku XX wieku starano się uporządkować ten handel uliczny, tak my do dzisiaj nie potrafimy sobie z tym poradzić. No jest to pewnego rodzaju spuścizna przełomu lat 80-tych, 90-tych i też nasze chyba zamiłowanie do takiego miejsca, gdzie można coś kupić taniej. Tłumy odwiedzają ten plac, ale myślę, że to nie jest odpowiednie miejsce do tego typu prowadzenie działalności gospodarczej, no bo to jest taki, jak ja bym to ujął określeniem, naklepisku. Nie będę o innych aspektach wspominał, jak chociażby o szarej strefie, która tam niesamowicie się rozbuchała. No ale Polacy lubią obchodzić prawo, więc dlatego chyba cieszy się to takim dużym powodzeniem.
1: Czy można coś powiedzieć o przyszłości Dworca Świebockiego? Pojawiły się takie pomysły, żeby przywrócić jego pierwotną rolę.
0: No byłoby bardzo dobrze, bo miałem okazję jechać ostatnim pociągiem do Jeleniej Góry w 91 roku. No było to wydarzenie naprawdę bardzo, bardzo takie, z jednej strony smutne, ale z drugiej strony wesołe, no bo wszyscy zdawali sobie tego sprawę, że to jest ostatni odjazd z Dworca Świebockiego. Warto by było, żeby tam pociągi wróciły. No cały czas się mówi o tym, że one mają tam wrócić. Przykład popularności kolei obecnie pozwala na, no użyję tu mojej opinii, patrzenia z optymizmem w przyszłość, że jednak te pociągi tam kiedyś wrócą, bo dobrze by było, żeby dworzec z powrotem zaczął też i swoje życie. Ale musimy też pamiętać, że dworce te takie, które my pamiętamy jeszcze z lat 80. i wcześniejszych dekad, już utraciły swoje znaczenie. No, coraz częściej bilety kupujemy przez internet, coraz częściej korzystamy tylko z samej możliwości przewiezienia. Natomiast infrastruktura zmienia się i to też pokazuje przykład Dworca Głównego we Wrocławiu, że musimy znaleźć nowy pomysł na zagospodarowanie tych obiektów, żeby przetrwały, bo te obiekty pod względem architektonicznym są bardzo wartościowe, wpisane są w pejzaż miasta, a zatem nie możemy ich utracić. I tutaj oczywiście taka smutna dygresja, to co spotyka najstarszy w Polsce dworzec kolei górnośląskiej stojący przy ulicy Machowskiego. Władze miasta nie są nim zainteresowane. Deweloper najchętniej by wszystko wyburzył albo zostawił tylko mury zewnętrzne, wkomponowując je w nowoczesne budynki, a jest to pamiątka pewnej ery, pewnych czasów, kiedy podróżowanie koleją to było coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B.
2: Zostajemy także przy kolejach, ale będzie teraz nieco sportowo, bo Dolnośląski Związek Piłki Nożnej opublikował jako pierwszy w Polsce mapę wszystkich zespołów uczestniczących w seniorskich rozgrywkach piłkarskich na Dolnym Śląsku. Jak to wygląda w praktyce, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Połączenie piłki nożnej z kolejami dolnośląskimi. O co chodzi i jak to wygląda?
3: Adam Michalik, dyrektor Biura Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Można powiedzieć, że to jest współpraca, która trwa od lat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z kolejami dolnośląskimi. Ale teraz chcemy wyjść dalej. Poszliśmy w skali całego województwa. Postanowiliśmy wspólnie z biurem prasowym, z panem Andrzejem Padniewskim z biura prasowego Kolei Dolnośląskich, no zrobić taką mapkę, która ułatwi poszczególnym, przede wszystkim kibicom to, żeby dotrzeć na poszczególne mecze w danych lokalizacjach. No wiemy, duże stadiony, Śląsk, Miedź, Zagłębie, każdym wie, łatwo je znaleźć, a czasami nawet w tych najmniejszych miejscowościach, mimo że to są mikroskopijne miejscowości, no to te boiska czasami są tak poukrywane i są z tym problemy, więc postanowiliśmy to połączyć i na jednej mapce umieściliśmy wszystkie przystanki, na których zatrzymują się koleje dolnośląskie, ale też ponad 700 lokalizacji boisk na Dolnym Śląsku, które są aktywne, w których występują zespoły seniorskie.
1: Skąd taki pomysł na taką mapę, która ma pomagać kibicom tak naprawdę?
3: To jest zaciągnięte z innych krajów, no bo moda na grand hopping, czyli turystykę stadionową, jest naprawdę popularna w innych krajach. To już wielkie grupy się pojawiają z tej pasji do tej piłki, dlatego postanowiliśmy ułatwić tym osobom, które te grupy tak naprawdę raczkują, ale też już jest coraz więcej takich właśnie osób, które podróżują różnymi środkami transportu. No, najrzadziej jest to samochód, a te pociągi są najwygodniejsze i tutaj skomunikować. Mamy już informację, że nawet osoby z województwa pomorskiego czy mazowieckiego już skorzystały z naszej mapki, udając się tutaj na dolnośląskie boiska.
1: Co możemy powiedzieć o tej mapie? Jak ona wygląda i czy tam są jakieś czy ciekawostki może o tych klubach? Jak to wygląda?
3: No to jest, można powiedzieć, wersja mapy 1.0. Tutaj postanowiliśmy boiska uszeregować. Jest to połączone z Google Mapsem, czyli w momencie,

0: Tą mapkę przeniesie się do swojej mapy Google, wyznaczy się trasę z danego miejsca, wyskakuje nam trasa, wiadomo, piesza, kolejowa, czy też samochodowa i to jest pierwszy z takich podejść, no na pewno będziemy chcieli ją rozwijać, dodawać różne atrakcje, na pewno będziemy chcieli, żeby na tej mapce w informacjach dotyczących klubów pojawiły się choćby to, jacy zawodnicy ze szczebla centralnego grają, no powiedzmy, że Orzeł, Ząbkowice, Śląskie, piszemy od razu Piotrek Zieliński, reprezentant kraju i ktoś szukając jakiegoś ciekawego miejsca, ciekawego meczu, może pomyśleć, o tak, tam grał Piotrek Zieliński, pojadę na ten stadion zobaczyć, gdzie on zaczynał. Więc chcemy tego typu ciekawostki, żeby też z jednej strony pamiętać o osobach, które osiągnęły coś dla polskiej piłki, a z drugiej, żeby mieć te jak najwięcej ciekawostki, no bo wiemy, jak to jest. Turystyka stadionowa to jest jedna ciekawostka, jest to obiekcie, ale też wiele osób, tych turystów stadionowych, stara się zrobić to, żeby pod kątem szukać ciekawych informacji i na pewno takie informacje, jak byli piłkarze zawodowi z tego klubu, to na pewno będą taką ciekawostką, która no, zachęci do odwiedzania nie tylko stadionów, ale myślę, że też całej miejscowości, dlatego chcemy też zaangażować w tą mapkę Urząd Marszałkowski. Być może dołożymy do tego różne atrakcje, także turystyczne, żeby taka osoba, która jedzie na taki mecz, turysta stadionowy, wiedział też, jakie turystyczne atrakcje w danej miejscowości można odwiedzić.
1: Jak to wygląda w liczbach?
0: Bada ponad 250 przystanków kolejowych, jeśli chodzi o koleje dolnośląskie naszego partnera, na której zatrzymują się pociągi tej spółki. Ponad 700 generowanych kodów, jeśli chodzi o stadiony piłkarskie, a na pewno będzie ich jeszcze więcej, bo na razie ujęliśmy w tym rozgrywki seniorskie, czyli od ekstraklasy do B-klasy oraz piłkę kobiecą, a wiemy, że mamy wiele jeszcze obiektów, na których rozgrywają się tylko rozgrywki młodzieżowe.
1: Jeżeli chodzi o odbiór wśród kibiców, z tego co pan wcześniej wspomniał, jest dosyć duży. Co możemy o tym powiedzieć?
0: Mapka tak naprawdę odbiła się szerokim echem. No, można powiedzieć, że sporym sukcesem też stało się to, że pojawiła się na stronie głównej Łączy Nas Piłka, czyli oficjalnego portalu Polskiego Związku Piłki Nożnej, dzięki czemu udało nam się dotrzeć. No już teraz mogę powiedzieć, że według badań przygotowanych przez specjalistyczne firmy do zasięgu ponad 5 milionów osób. To jest na pewno bardzo dużo. Też mamy sygnały, że również zaprzyjaźnione, tak w cudzysłowie powiedzieć, ekipy z innych krajów myślą o tym, żeby do Polski przyjechać i na pewno będziemy czekali na takie osoby, czekamy na takie sygnały, będziemy chcieli to pokazywać.
2: I w tym miejscu stawiamy kropkę. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja zapraszam już na kolejne.
3: SK Wrocław News.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, że jesteśmy wygodni, korzystamy z gotowych rozwiązań, w efekcie czego tyjemy. Otyłość to problem dotykający dorosłych, ale i coraz częściej także najmłodszych. Już kilkuletnie dzieci zgłaszają się do specjalistów o pomoc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Co zrobić, by nasze nawyki żywieniowe były zdrowsze i czy zbędne kilogramy da się zrzucić bez katorżniczej diety? O tym Sebastian Stelmach rozmawiał z Agatą Szalewską Pajsert, dietetykiem klinicznym i psychologiem klinicznym.
4: W trakcie ostatnich trzebnickich dni rodziny była okazja do tego, aby się z panią spotkać podczas warsztatów dotyczących zdrowego żywienia. Warsztaty związane były z tym, że tak naprawdę rośnie nam problem otyłości, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. To była ta myśl przewodnia waszych warsztatów. No to może pomówmy, czym tak naprawdę jest ta otyłość i jak duży jest to problem współcześnie, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
5: Otyłość sama w sobie jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Niestety nie przechodzi samoistnie, wymaga interwencji tutaj czy dietetyka, czy lekarza. Problem niestety narasta, ponieważ mamy najszybciej tyjące dzieci w Europie. Nasze dzieci po prostu tyją, ponieważ się za mało też ruszają i oczywiście jest związane to z złym stylem naszego życia. Kiedyś mówiono się, że otyłość no, jest zdrowa, tak? Bo było takie pokłosie po wojnie, że dziecko pulchne, otyłe, tak? Jest zdrowe, bo dobrze nakarmione. Niestety tak nie jest. Sama tkanka tłuszczowa, kiedy jest w nadmiarze, niestety tworzy stan zapalny w organizmie. Wydziela różne czynniki prozapalne, które niestety sprzyjają rozwojowi cukrzycy typu drugiego, czy nadciśnienia, czy insulinooporności. Ja spotkałam się już w mojej praktyce klinicznej z dziećmi, które miały 10 lat i już miały stwierdzoną insulinooporność, która jest również pokłosiem właśnie otyłości, czyli nadmiernych kilogramów, mówiąc krótko.
4: Czy przybywa pacjentów z takim problemem? Właśnie dzieci, młodzież, te najmłodsze roczniki, które mają problem już z zachowaniem tej prawidłowej wagi? Jeżeli tak, to co tak naprawdę ma na to wpływ?
5: Mogę powiedzieć z perspektywy moich 10 lat pracy, że ostatnie 2 lata to zapytanie jest

0: odnośnie, czy przyjmuje na przykład dzieci już 5-6-letnie, bo rodzice zauważają problem właśnie otyłości, w szczególności otyłości brzusznej. Proszę zauważyć, że też nie mówię już o nadwadze, tylko już mówię o otyłości, gdzie otyłość możemy sami sobie zdiagnozować, bo są dostępne wskaźniki BMI, czyli tak zwane kalkulatory. Każdy z nas może otworzyć po prostu stronę internetową, wpisać kalkulator BMI i obliczyć swój stosunek wagi do wzrostu. Jeżeli on wyjdzie powyżej 30, charakteryzujemy to jako otyłość. Tak więc ja w swojej praktyce mam coraz więcej młodzieży z insulinoopornością, z nadciśnieniem tętniczym, gdzie 12-13 lat to już często te młode osoby, młodzież przyjmuje leki na nadciśnienie tętnicze właśnie spowodowane stylem swoim życia. Co się do tego przyczyniło? Bym powiedziała klasyka, brak ruchu, ruszamy się coraz mniej. Ja byłam ostatnio na fajnie na konferencji, gdzie było mówione o aktywności i co ciekawe, albo może przerażające, trzylatkowie nie spełniają wymogów dotyczących aktywności, czyli po prostu biegania po podwórku. Przeciętne dziecko ma problem już mieć pół godziny aktywności dziennie. Więc brak ruchu, oczywiście nie mówię, że tylko ruch, tylko oczywiście żywność wysoko przetworzona. Ja rozmawiając z dziećmi podczas wywiadu takiego dietetycznego czy medycznego, dzieci nie znają nawet domowej kuchni. I to nie chodzi już o to, o schabowego i ziemniaki, bo gdyby dzieci to jadły, wiem, że to może się wydawać dziwne, byłoby lepiej. Dzieci znają przetworzone naleśniki kupne po prostu przysłowiowego sklepu osiedlowego, tak? Czyli ta kuchnia nawet nie jest już domowa, ona jest wysoko przetworzona, czyli gotowe, zapakowane, tylko odgrzewamy i nie wiadomo, co tam jest. Zwykle żywność, którą kupujemy, jest bardzo obfita w sól i w cukier, czyli i sprzyja i cukrzycy, i nadciśnieniu tętniczemu, więc też to, co jemy. Dzieci też nie są nauczone warzyw i owoców. Jest to spowodowane, teraz powiem z perspektywy psychologa, że nie jemy razem, bo jesteśmy zabiegani i nie szykujemy razem też posiłków, bo dziecko, żeby zacząć coś jeść, ono musi dotknąć. Tak, jak kiedyś ja się zawsze śmiałam, jak jako dziecko mogłam po prostu ze szafek wyrzucać wszystko, tak, mąkę, nie mąkę i z mamą po prostu lepić, czy pierogi i dzięki temu ćwiczyłam ręce, tą motorykę małą, a dziecko ma to coś do siebie, że jeżeli coś dotknie, oswoi się z tym, to chce coś spróbować, więc też jest taki problem, że dzieci boją się dotknąć, nie wiem, pomidora, dlatego, że konsystencja jest nie taka na dobrą sprawę, albo nie wiedzą, co to jest, więc ważne jest, żeby też mimo wszystko spędzać wspólnie czas, żeby to jedzenie było jak najbardziej też domowe, jak najmniej przetworzone, więc jedno i drugie ma bardzo przełożenie na to, jak dziecko będzie jadło w wieku też dorosłym, więc ja zawsze mówię też oswajajmy, też opowiadałam o tym na warsztatach, że ważne są wspólne gotowanie, wspólne jedzenie posiłków i wspólna atmosfera, bo czasami jest tak, że jak siadamy do stołu i jemy wspólnie posiłek, możemy słyszeć takie komunikaty, że warzywa, tak, albo marchewka, albo zielenina jest dla królika. I dla nas to się wydaje czasami żartobliwe, a takie małe dziecko, które ma gdzieś tam 4-5 lat czy 3, one sobie to koduje, że może to jedzenie nie jest koniecznie coś fajnego. Więc jeżeli będą rodzice mówić, że okej, jedz warzywa, a z drugiej strony będą komunikaty, jest ta zielenina dla królika, to dziecko stwierdzi, tego się chyba nie je. Więc zawsze zachęcam rodziców, jeżeli dziecko nie je warzyw i owoców, żeby zaczęli od choćby krojenia, przygotowania wspólnych posiłków i pozytywnych komunikatów. Ja to może tak trochę bezpośrednio teraz wytłumaczę, że jeżeli będzie dziecko słyszeć codziennie nową sprawę, jesteś beznadziejny, on wyrośnie na takiego człowieka i będzie miał takie poczucie w sobie, że coś jest nim nie tak. Jeżeli on będzie codziennie słyszał, że zielenina jest dla królika i to jest coś, czego się nie je, co jest niedobre, nie będzie chciał tego w życiu dorosłym po prostu jeść, no bo to będzie sprzeczne z tym, co po prostu słyszał w domu.
1: To, co rzuca się tak w pierwszej kolejności na myśl, to czy nie jesteśmy tak trochę sami sobie winni ze względu na nasze lenistwo i wygodę. Kupowana żywność, komfort tego, że nie musimy wychodzić z domu, żeby obejrzeć film, więc siedzimy, nie wychodzimy na spacery. Czy to lenistwo, ta wygoda nas gdzieś tam właśnie dietetycznie zabija, że tak powiem?
0: Ja bym może nie do końca nazwała to lenistwem, może gdzieś taka wygoda, a też żyjemy coraz szybciej. Powiem z perspektywy psychologa, że żyjemy coraz szybciej i pędzimy. Pędzimy nie wiadomo po co, dlaczego, bo czasami chcemy coraz więcej i nie mamy czasu na podstawowe rzeczy. Nie mamy czasu zjeść wspólnego posiłku. Mijamy się w drzwiach. Czasami łatwiej nam dać po prostu pieniądze na przysłowiowy obiad, drożdżówka, żeby

się po prostu pracą, po pracy nawet, tak, żeby mieć po prostu też święty spokój. Jest oczywiście wygodniej, tak, kupić gotowe jedzenie, ale też pamiętajmy, że możemy też wybierać nawet na mieście dobrej jakości jedzenie, bo też nie problem jest pójść i nawet kupić w jakimś barze, tak, mlecznym, zupę po prostu, tak, czy jakąś zupę pomidorową, ogórkową, krupnik. To są przecież dania, które są odżywcze, bo zupy są bardzo odżywczymi składnikami, ale myślę, że to jest też ciekawy temat, ponieważ żyjemy po prostu coraz szybciej i jesteśmy po prostu zmęczeni życiem. Ja się spotykam o osoby, które mają 30 lat i siadając w gabinecie mówią, że ja czasami nie rozmawiam od razu o jedzeniu, tylko w czym to jest problem. I siada ta osoba i mówi, ja już mam dosyć, jestem tak zabiegana, jestem tak zmęczona życiem, że już nie mam na nic siły, po prostu. I może być to spowodowane tak zwaną złą dietą, bo pamiętajmy, że jedzenie to jest dla nas paliwo, dla naszego organizmu. Jak się rodzimy, to chcemy po prostu dziecku dać najlepsze, co jest możliwe, tak? Marcheweczka z ogródka, tak? Jakieś tam robione przetwory, a jak dorastamy, zapamiętamy, nie pamiętamy, że to jedzenie jest dla nas po prostu paliwem, dla mózgu, po prostu daje nam energię, że ja zawsze mówię, jakbyś miał Ferrari, tak? To byś nie wlewał byle czego, tylko byś o nie dbał, że nie traktujemy swojego ciała z szacunkiem, że nasze ciało daje nam po prostu energię, możliwość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesny czas

0: gotowość do działania. Tu, że ja jestem, też przyszłam dzięki mojemu ciału na własnych nogach, ale trzeba o nie dbać, żeby jak najdłużej nam służyło, czyli dobrze odżywiać, karmić dobrymi jakościami produktami, ale wiem, że współczesny czas wspólnego jedzenia po prostu posiłku, więc może nie nazwałabym to od razu lenistwem, ale na pewno może gdzieś tam wygodą, albo po prostu czasami jest tak łatwiej.
1: Co w takim razie my jako dorośli, zarówno w swoim życiu, ale też w życiu swoich dzieci powinniśmy zrobić, żeby te nawyki żywieniowe zmienić? Może troszkę uspokoić ten tryb życia, zająć się rodziną i tym choćby wspólnym gotowaniem, wspólnym jedzeniem posiłków, to żeby też ta nasza kuchnia była zdrowsza, w efekcie czego i my bylibyśmy zdrowsi.
0: Po pierwsze, musimy zacząć od siebie, bo dzieci uczą się przez modelowanie. Jest taka teoria według Bandury, że dzieci uczą się po prostu przez naśladowanie. Był nawet fajny eksperyment z lalką Bobo, gdzie były na dobrą sprawę pokazane, że jeżeli w jednym pokoju dorosły bił, była taka lalka dmuchana Bobo i dzieci to obserwowały, to dzieci zostawione w pokoju same z tą właśnie lalką również zaczęły ją bić. Więc co to znaczy? Że dzieci, które widzą, że rodzice jedzą warzywa, jedzą owoce, chętniej sięgają na dobrą sprawę po te produkty żywnościowe w wieku dorosłym, więc ważne jest to, żebyśmy my pokazali, że da się jeść zdrowo, tak? Żebyśmy my chociaż przygotowali, nie wiem, ziemniaki, tak? Bo one są nieszczęśliwie tak jakoś tak, nie wiem, spychane na margines, a przecież są bardzo zdrowe, mają dużo potasu, potas jest dobry do serca, są źródłem witaminy C, żeby ta kuchnia była jak najbardziej domowa, więc co my możemy zrobić? Pozytywne komunikaty, pozytywna atmosfera i chociaż postarać się, żeby jak najwięcej posiłków było po prostu wspólnie i niech to będzie już przykładowy, nawet ten schabowy słynny, tak? Ale można go zrobić, nie wiem, bez panierki. Niech on będzie nawet smażony, ale niech będzie po prostu bez panierki, z ziemniakami i fajną domową syrówką, gdzie zamiast, nie wiem, majonezu damy po prostu oliwę i to już będzie fajny krok. Może zamiast tych produktów typu napoje gazowane, tak? Słynna cola, może weźmy po prostu nawet domowy kompot i to już będzie po prostu sukces, albo rozcieńczmy po prostu sok i właśnie metoda małych kroków. Nie musimy zmieniać zbyt dużo. Ważne, żeby wprowadzać etapami, bo jeżeli wprowadzimy za dużo, możemy po prostu się też zniechęcić najzwyczajniej. Więc zacznijmy po prostu od warzyw, żeby na naszym talerzu przynajmniej połowa stanowiły po prostu warzywa i to już będzie duży sukces.
1: A co w sytuacji, gdy mamy dziecko, które uparcie mówi, chcę coś słodkiego, nie chcę warzyw, nie chcę owoców, chcę coś słodkiego, jakiegoś tam batonika i tak dalej. Jak te nawyki przełamywać i właśnie zmieniać u swojego dziecka?
0: To przede wszystkim nie mówimy, że nie wolno, bo to działa po prostu na każdego i podnosi gdzieś tam ciśnienie. Możemy sobie wprowadzić taką zasadę, że ogólnie, że na przykład w domu najpierw się je na przykład obiad, a później na przykład coś słodkiego, tak? Że nie na zasadzie, nie, teraz nie wolno i nie wiem, i to jest zakazane, bo zakazany owoc kusi najbardziej. Tylko nową sprawę przedstawić może, że najpierw zjemy wartościowy posiłek, tak? A później zjemy sobie coś na przykład słodkiego. Fajnie by było, gdyby to było na przykład domowe ciasto, nie ukrywam, tak? Bo można tam przemycić owoce. Też bardzo popularne jest teraz przecież ciasto nawet z fasoli, tak? Brownie z fasolą. Albo ciasto marchewkowe, gdzie w sumie tej marchewki nie czuć, a gdzieś tam mimo wszystko ona jest. Ciasto na bazie gdzieś tam cukinii, więc można przemycać. Nawet do naleśników można przemycić sobie jabłuszko, zetrzeć, więc można w ten sposób, jeżeli dziecko nie chce jeść warzyw i owoców, po prostu też przemycać, ale nie zakazywać. A przede wszystkim, bo to muszę tutaj powiedzieć, nie robimy tak zwanego dnia słodyczowego. On zyskał bardzo popularność, że raz w tygodniu dziecko może jeść słodycze, na przykład w sobotę, tak? Jest dzień słodyczowy. Nie, to sprzyja tylko zaburzeniom odżywiania, zaburzeniom tak zwanego napadowego objadania, że dziecko wtedy wręcz rzuca się na ogromną ilość słodyczy, potrafi zjeść, nie wiem, przez dwie tabliczki czekolady i zagryźć całą paczką jeszcze, nie wiem, chipsów, więc lepiej dawkujmy w ciągu tygodnia. Nawet niech to umówmy się z dzieckiem. Ja w gabinecie przeważnie umawiam się z dziećmi, tak, słuchaj, to co? Jedna przekąska jakaś dziennie, tak? Mówię, okej, okay. Więc takie dziecko nawet jeżeli będzie miało ochotę jeść ciepło, zjeść loda, tak, to on będzie wiedział, że on może i on nie musi czekać do soboty i zjeść ich 10, tak, najeść się na zapas. Po pierwsze, nie idzie się najeść na zapas, ale jest wtedy takie myślenie, bo tylko w sobotę mogę, no to dzięki temu będzie mógł sobie zjeść codziennie coś słodkiego i nie będzie miał takiego poczucia, nie wiem, krzywdy, że czegoś po prostu mu też brakuje. Więc ja bym zachęcała tutaj rodziców, żeby ustalili ze swoimi dziećmi, że mogą zjeść coś słodkiego, ale na przykład ustalili ile, że niech to będzie, nie wiem, jeden wafelek, tak, czy jeden lód, niech to dziecko po prostu wybierze jakąś rozsądną ilość i wtedy nie będzie się też dziecko rzucało na jedzenie. Miałam przypadek w gabinecie dziewczynki,

0: która się bała jeść po prostu w domu słodkiego, bo było tak, że był dzień po prostu jeden w tygodniu, gdzie można było jeść słodycze. A zwykle dziewczynka miała ochotę na słodkie nie w ten dzień, tylko na przykład wtedy, kiedy miała nadmierny wysiłek fizyczny, bo była w klasie sportowej i wręcz rzucała, jadła ukradkiem. Czasami lepiej małymi krokami niż tutaj od razu na głęboką wodę, więc nie róbmy na pewno tych dni słodyczowych. Lepiej zjeść sobie nawet jednego loda dziennie, niż na przykład 10 w sobotę.
1: No i w tym miejscu póki co musimy postawić kropkę, ale do tematu będziemy jeszcze wracać. To tyle w tym wydaniu magazynu Reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: SK Wrocław News.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu Reporterów, w której wracamy do tematu otyłości. Wiemy już, że otyłość jest chorobą i że powinniśmy z nią walczyć. Wiemy też, dlaczego coraz częściej dzieci popadają w otyłość. Wiemy, jak powinna wyglądać nasza dieta, żeby no, nie popadać w tą otyłość i że nie powinniśmy sobie odmawiać w 100% wszystkiego, że nie powinna ta dieta być rygorystyczna. No właśnie, więc co zrobić, żeby nasza dieta była odpowiednia? No i jakie są zamienniki? O tym nasz reporter Sebastian Stelmach rozmawiał z Agatą Szalewską-Pejsert, dietetyczką kliniczną i psychologiem klinicznym z Trzebnicy.
3: A to jakieś zdrowe, słodkie zamienniki wchodzą w grę? Jeżeli tak, to co?
0: Oczywiście. Mamy teraz masę bardzo ofert takich faktycznie batoników bez cukrów, na bazie gdzieś tam nawet orzechów, gorzkiej czekolady. Ja też tutaj polecam niezdarmowa aplikacja, mówiłam też właśnie o tym na warsztatach, Zdrowe Zakupy. Fajna aplikacja, darmowa. Dzieci ją uwielbiają po prostu. Wchodzą do sklepu i skanują wszystko. My możemy po prostu za pomocą telefonu zaskanować kod i nam się pięknie wyświetla, czy ten produkt jest świetny, czy mniej fajny, czy raczej zły i powinniśmy go odłożyć. Więc może weźmy dziecko po prostu gdzieś tam do sklepu. Niech weźmie ten telefon, wykorzysta w fajnych celach i pobiega sobie na dziale ze słodyczami, poskanuje i wybierze te, które mają po prostu zieloną buźkę. Proszę mi uwierzyć, naprawdę dzieciaki to po prostu kochają. Po drugie, my za mało je zabieramy do sklepu, bo czas, bo tak będzie szybciej, a też dzieci się wtedy oswajają z tymi produktami i dzięki temu uczą się, jakie produkty wybierać. Więc jak najbardziej fajnym zamiennikiem będzie właśnie zdrowe słodycze, choćby jak oksymoron, to faktycznie są takie i są dostępne nawet gotowe na bazie nawet miodu, czy właśnie orzechów różnych, tak? Czy na dobrą sprawę na bazie gorzkiej czekolady z dobrym składem, czy nawet jakieś musli. Ewentualnie możemy upiec fajne domowe ciasto też, jeżeli mamy czas, gdzieś tam drożdżowe, jakiś biszkop z owocami, z galaretką. Galaretka to jest w ogóle fajny sposób na ochotę na słodkie, bo nie dość, że jest niskokaloryczna, dobra też na stawę, do tego możemy dodać owoce, więc już coś przemycamy, więc możemy stosować też takie domowe zamienniki, właśnie takie jak znaliśmy, właśnie galaretka choćby, czy biszkop, czy ciasto drożdżowe z owocami. To myślę, że nie jeden z nas ma takie wspomnienie z dzieciństwa.
3: A co z przekąskami typu McDonald's, KFC? Można sobie pozwolić, mając problem z nadwagą, z otyłością, na wizytę w takim fast foodzie, czy lepiej unikać?
0: Ja wyznaję podejście jako psychodietetyk, że wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Czyli jak najbardziej osoba, która jest na redukcji, czyli się odchudza, może na tą sprawę sobie odwiedzić tą restaurację typu właśnie McDonald's, KFC. I niekoniecznie musi, ja zawsze się śmieję z pacjentami, być ta sałatka. Niech to nie będzie po prostu nasza codzienność, tak? Zawsze się mówi, że 80% dla zdrowia, czyli tej przysłowiowej zieleniny, a 20% dla psychiki. Czyli jeżeli raz w miesiącu ktoś sobie wyjdzie do takiego fast fooda, to nie zaszkodzi to naszemu organizmowi. Więc spokojnie można, bo zawsze mówię, efekt takiego zakazanego owocu. Im bardziej będziemy sobie to zakazywać, tym częściej będziemy o tym myśleć i w pewnym momencie się zrzucimy. Zamiast na jednego wrapa zjemy go po prostu 3 przykładowo. Więc jak najbardziej te osoby mogą. Można oczywiście wybierać mniejsze zło, choć jedna pacjentka mi zażartowała, nie ma mniejszego zła. Zło jest złem. Do dzisiaj to pamiętam, ale nie wiem, wybrać na przykład zamiast zwykłej coli Cola Zero, to też już nam obniży kaloryczność. Teraz zamiast na przykład też frytek można do zestawu wybrać sałatkę, czyli na przykład zabrać, nie wiem, wrapa i na przykład przykład ze sałatką i do tego Cola Zero już możemy sobie obniżyć przynajmniej o 300 kalorii ten posiłek, więc jak najbardziej można z tego typu rzeczy skorzystać, więc ja zawsze mówię, nie zakazujmy sobie, nie myślmy zero-jedynkowo, bo czasami mamy taką tendencję, że albo jesteśmy na diecie, albo nas nie ma, nie ma nic pośrodku. Balans, wszystko jest dla ludzi. To nie jest tak, że mamy tam jeść codziennie, bo każdy z nas by po prostu tam skończył z zawałem, z cukrzycą, ale jeżeli, nie wiem, pozwolimy sobie raz w miesiącu i jeszcze dodatkowo byśmy fajnie poszli, nie wiem, na jakiś spacer w tym samym dniu, choćby pół godziny, to już w ogóle by było rewelacyjnie, więc ja jestem tego podejścia, że nie zakazujmy, wszystko jest dla ludzi i każdy z nas ma ochotę czasem na coś słodkiego i coś niezdrowego, każdy z nas jest człowiekiem, więc podchodźmy do tego z takim zdrowym rozsądkiem.
3: A co w sytuacji, gdy faktycznie nasze dziecko ma problem? Nie mówię już z otyłością, może po prostu z nadwagą i już widzimy, że coś nie gra, coś jest nie tak. Co jak rodzice możemy zrobić, gdzie szukać pomocy? Już ten przysłowiowy talerz zieleniny nie pomógł, jednak ten problem narasta. Gdzie szukać pomocy?
0: Na pewno ja bym zaczęła ogólnie od wyników badań, czyli zbadała na przykład poziom ogólnie cukru, insuliny, zbadała tarczycę, bo jednak też niedoczynność choroby tarczycy, tak w tym niedoczynność tarczycy, sprzyja też rozwojowi otyłości, więc po pierwsze na pewno bym udała się do lekarza rodzinnego w celu poproszenia o wyniku badań i powiedzenia, że dziecko zaczyna nam teć, tak? Skoro już zwiększyliśmy ilość warzyw, więc na pewno bym wykluczyła tutaj chorobę. Jeżeli byłyby wszystko ok w wynikach badań, to zastanowiłabym się, ile moje dziecko ma po prostu ruchu w ciągu dnia. Przyjmuje się, że dziecko powinno mieć codziennie godzinę aktywności i to jest takie minimum. Czy spełniamy to zapotrzebowanie? Bo w dzisiejszych czasach, czasy są jakie są, więcej spędzamy przed telefonem, grając w gry komputerowe, więc zobaczmy, czy dziecko ma na przykład aktywność. Może warto go zainteresować, może zapisać na jakiś, nie wiem, sport, może będzie chciało pójść do jakiegoś klubu, pograć w piłkę, może jakąś pasję rozwiniemy, może zabrać, nie wiem, na squasha, może zagrać razem po prostu z tenisa. Na pewno zachęcajmy dziecko w ten sposób, że pokazujmy. To nie jest tak, że masz rower, teraz idź pojeździć sobie. Może na pięciolatka to zadziała, bo on będzie sobie oglądał po prostu drzewa i ptaki i będzie po prostu tym zainteresowany. Już na nastolatka to nie zadziała, bo on musi już mieć cel, tak? Więc jest to też świetny sposób do spędzenia razem czasu. Trzecie, wtedy jeżeli macie skoruch, wyniki badań są też dobre, bym udała się do specjalisty, do dietetyka, ewentualnie psychodietetyka, ponieważ możemy mieć czasami problem, że dziecko może nie chcieć próbować nowych rzeczy i może nie chcieć jeść po prostu tej zieleniny z tego talerza, to bardziej wtedy psychodietetyk. A jeżeli, mimo że jest ten ruch, jest ta przysłowiowa zielenina, jak tutaj żartujemy, to bym się już udała do specjalisty i skonsultowała po prostu, czy może czegoś nie brakuje w diecie dziecka. Może białka, może gdzieś tam za mało tego tłuszczu do pracy hormonów, bo jednak tłuszcz jest potrzebny do prawidłowej pracy naszych hormonów i do rozwoju ogólnie mózgu, więc może tutaj jakiś skład, może złe komponowanie ogólnie posiłków, więc bym, jeżeli byśmy wykluczyli choroby, zdecydowali, że ruch jest, to bym się udała wtedy do specjalisty, który zajmuje się typowo leczeniem otyłości.
3: Tak trochę pod prąd idąc, a czy tej pomocy można szukać w szkole? Jak wygląda edukacja, jeżeli chodzi o zdrową żywność? Czy gdzieś tam w programach nauczania i tak dalej przejawiają się aspekty zdrowej żywności, zadbania o siebie właśnie przez to, co jemy i w jaki sposób?
0: Kiedyś była taka słynna wojna o drożdżówkę, jak wchodziły te wszystkie regulacje prawne co do sklepiku, żeby nie było właśnie tam słodyczy. Znaczy, jakby zmiana to naszego żywienia zaczyna się w domu. To musimy tutaj zaznaczyć. Szkoła, powiedziałabym, jest otwarta na takie, ja bym powiedziała, eventy, bo coraz częściej mówi się o zdrowym odżywianiu w szkole. Sama jestem często też zapraszana do szkół i pełnię rolę edukatora. Wyświetlamy filmiki, uczymy się właśnie korzystać, czy jakby z tej aplikacji pokazuje, jak komponować zdrowe posiłki. Więc myślę, że szkoła jest miejscem, który sprzyja budowaniu dobrych nawyków żywieniowych, ale szkoła to też jest nie wszystko, bo skoro w domu nie je się warzyw, a nawet dziecko dostanie w szkole te warzywa, to nie będzie chciało ich po prostu jeść. Ale ja mam pozytywne doświadczenia odnośnie szkół i zwykle jest tak, że mamy tą edukację, są te wykłady, są czasami warsztaty kulinarne nawet na godzinach wychowawczych, jest omawiana piramida żywieniowa czy talerz zdrowy, więc tutaj powiedziałabym, że mówi się o tym coraz więcej, tylko niestety sama edukacja nie działa. Musi być też działanie kontynuowane po prostu w domu. Bo ja widzę na przykład po dzieciach, kiedy prowadzę wykład, one są takie bardzo, no mam sprawę, na tak, okej, zróbmy to, przygotujmy, bo też prowadziłam warsztaty kulinarne. O fajnie, tu super sałatka, tu fajne ciasteczka owsiane, tak?

0: podsumowaniu właśnie zawrzeć dla naszych słuchaczy. Co zrobić, żeby ta nasza codzienna dieta była po prostu zdrowsza i co możemy zrobić tak no, bez trudu, bez jakiegoś zbędnego kosztu, żeby to nasze żywienie poprawić?
1: Po pierwsze, picie wody, czyli zamienienie już słodkich, jakichkolwiek słodkich na napojów, nawet soków, na picie wody będzie już sprzyjało na utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Czyli pierwszy punkt to pijmy wodę. Najlepiej szklankę wody przed każdym posiłkiem, około tak 20-30 minut. Już mówię dlaczego, bo zjemy po prostu mniej. Drugie, często też mylimy uczucie pragnienia, że nam chce się pić, z uczuciem po prostu jedzenia. Więc już tutaj będziemy mogli dodatkowo zaoszczędzić kalorie. Drugą rzecz bardzo ważną, zamienimy jasne pieczywo na pełnoziarniste, bo daje nam dużej po prostu sytość. Jeżeli ktoś zje dwie kromeczki chleba białego, to on będzie szybciej głodny niż osoba, która zje dwie kromki prawdziwego chleba, na przykład razowego. Więc tutaj taka niewielka zmiana, bym powiedziała, i już nam daje większe uczucie sytości. Może być graham, w szczególności na sprawie, jeżeli ktoś choruje na żołądek, albo ma wrażliwe jelita, albo przeszkadza mu ten kwaśny smak tego żytniego, może być jak najbardziej orkiszowy, też na sprawę też graham jak najbardziej, czy taka bułeczka, już to będzie świetnym po prostu zamiennikiem. Trzecia rzecz to na dobrą sprawę, co mówiliśmy, to jest bardzo ważne, jak mamy talerz, żeby połowa talerza stanowiły po prostu warzywa, tak? Niech tam obok będzie to mięsko, niech będą te ziemniaczki, niech to będzie ta kasza, ale połowa niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylin.

połowa, niech to stanowi po prostu warzywa. Następną rzecz warto zwrócić, żeby obniżyć kaloryczność, zamienić cukier. Cukier na przykład możemy zamienić, nie wiem, na ksylin.

0: czyli zadbajmy też o ruch, żeby dla nas dorosłych przynajmniej pół godziny dziennie jakieś aktywności, spacer, będziemy mniej zmęczeni, a dla dzieci przynajmniej godzinę dziennie lub więcej. Więc myślę, że to by było najważniejsze, że właśnie ruch, ta woda, większa ilość warzyw, pieczywo, właśnie te pełnoziarniste tutaj i te zamienniki po prostu tego cukru już da nam takie rezultaty, że możemy na przykład po miesiącu zobaczyć i spadek na wadze i lepsze po prostu też nasze samopoczucie.
1: Czyli podsumowując, tak naprawdę nie musimy zmienić dużo, żeby zmienić całkiem sporo w swoim życiu czy w życiu swoich bliskich i te relacje nasze z jedzeniem poprawić, a w efekcie czego też zrzucić na przykład zbędny balast, zbędne kilogramy.
0: Dokładnie tak. Metoda małych kroków jest najlepsza, więc lepiej to robić stopniowo, bo często mamy też takie podejście, że im szybciej, tym lepiej. Nie. Jeżeli czasami się czyta, może słyszy, że nie wiem, schudnięcie 10 kg miesięcznie jest w cudzysłowie lepsze niż 2 kg, wcale tak nie jest. Chodzi o zmianę myślenia. Jeżeli zmienimy nasze podejście do tego, co kładziemy na stole, to będziemy też mogli utrzymać te dobre nawyki, utrzymać nasze zdrowie i nie skończy się to też efektem jojo. Więc zawsze mówię, lepiej powoli, lepiej nawet sobie przeprowadzić ten proces zmiany nawyków, czy też odchudzania, dłużej, na spokojnie, bez katowania, tak, bez poczucia bycia nieszczęśliwym, bo czasami ludziom też się kojarzy dieta, że będę już teraz jadł tą sałatę i tylko popiję wodę. Wcale tak nie jest. Zmieniajmy stopniowo, wprowadzajmy małe kroki, a dadzą nam po prostu duże efekty.
2: Także wiecie już, co zrobić, żeby wasz styl życia był zdrowy. No i z tym was zostawiam, z tymi przemyśleniami. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
3: News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
3: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
4: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
3: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
4: Słuchaj, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leży

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście stworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem. To, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykrawania.

0: Wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
1: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
0: Wykreowana.
1: Tak.
0: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
1: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
0: dokładnie,
1: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
0: I że coś chyba... tracisz być może.
1: Tak,
0: no nie?
1: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
0: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten
1: spiralę.
0: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
1: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
0: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa. I wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące, po lutym, marzec, zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek. I ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po Nowym Roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. Tak. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca, tak. Jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz. Nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie... Nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych, i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc dwa miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie, co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles. Z tą płytą wydał chyba jeden singiel, wydał dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze będziemy już czekać na kolejną.
0: Słuchaj, już jest data, jeszcze nie powiem jej ze względu na to, że parę technikali jeszcze muszę domknąć, ale już jest data. Będzie to szybciej niż wszystkim się wydaje, niż mi się wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza podcastem.
1: Prawda? Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę.

0: Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. I zawsze do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
1: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na wydmie na przykład.
0: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
1: Cudownie, cudownie, w
0: Także
1: końcu palma.
0: Ja teraz Rubensa zapraszam Wymarzona. Pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć no, w mediach społecznościowych. No.
1: O których tak, które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
0: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
1: To prawda.
0: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
0: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
0: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym. Tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka, tak?

0: Że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy, crash testy
1: poszły? I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz, obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę, teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: czerwonej
1: więcej.
0: Czerwonej sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę.

0: Naprawdę, tak czyli, jest.
1: Ale to świetne porównanie, faktycznie. Dziękuję. To są jednak momenty. No, ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
0: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, no, jest
1: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz. Tak. Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
0: Bardzo
1: dziękuję. Bardzo gratuluję.
0: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
1: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
0: O kurczę, dziękuję.
1: No, naprawdę. Także dziękuję. Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
0: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
1: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
0: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
1: tam
0: nie czytać.
1: Jeszcze.
0: Nie, czytałam tylko te prywatne.
1: A, okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
0: Dobrze.
1: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
0: To miło chyba, czy nie?
1: Cambio Dolor.
0: Mi się podoba.
1: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
0: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
1: Nie, to nie jest niemiła.
0: Żartuję.
1: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
0: super.
1: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
0: Dokładnie.
1: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
1: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
1: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
1: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
1: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego.

stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez co właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Jest

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy, oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News.
1: Do Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest, jest okej. Okay, jest okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk,

0: Ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem. Dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
0: Tak jest, pociągiem, rzut beretem. Chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
0: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
0: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
0: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. i ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, singiel, singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać, albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań, czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
0: ale było... Ale nie afirmować, było, trzeba,
1: nie, no, trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No, chyba tak. Tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo

0: spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Waranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
1: tak
0: dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryna Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę.
2: News.
0: W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce. Do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia. Więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak. Ale to był Marillion, Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
3: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis? Czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?

0: trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie, tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astral Ixigo, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą, to nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu.

0: komputer nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był trybiut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
1: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie,
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z te,

0: Ponieważ, znaczy właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi, ej Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy. I z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. I dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
0: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
0: tak,
1: która przecież
0: tak.
1: U Mezo śpiewała.
0: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Polskich.
1: Szerokości, wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie,
0: tak,
1: wydaję nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No.
0: Także
1: ale wiesz, że jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: pewne.
0: Prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
1: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję.
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.

Radio SK.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. O obecności nieznanego mężczyzny poinformowali mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi.
1: Przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo.
0: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek miał zastrzelić dwóch mężczyzn, a jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. 33 osoby zakażone salmonellą to w dwóch przedszkolach w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu, ale źródła bakterii nadal nie są znane. David i Victoria Beckhamowie miliarderami tylko w ubiegłym roku. Ich majątek podwoił się i jest szacowany teraz na 1,185 mld funtów. Ponad 500 000 zysku przyniósł w ostatnim czasie amerykański klub piłkarski Inter Miami, w który zainwestowała para.
2: David Beckham raczej nie ma pretensji do żony, że za dużo na ubrania wydaje, bo i tak ich stać. Mam jeszcze jednego dobrego newsa, słuchajcie. Jeszcze cały weekend przed nami, do dnia na P jeszcze pełne dwa dni. Także słuchajcie, zapraszam do wspólnego odpoczynku z hitami na czasie. Ja wiem, że w planach sporo sobotnich obowiązków, ale to się później za to zabierzemy. Teraz was na kawkę z hitami na czasie zapraszam. I za chwilę wam powiem, jak to jest możliwe, że największy stadion w Polsce, kilkadziesiąt tysięcy gardeł, śpiewało o gorącej 20 Radia SK. Takie rzeczy tylko z nami. A już teraz Swedish House Mafia, 8:40 prawie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lilywood, The Prick i Robin Schulz w Radiu SK. Gramy hit na czasie wczoraj. Co to była za imprezka? Cały Stadion Narodowy rapował o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty na Stadionie Narodowym. Ten raper zagrał wszystkie swoje największe hiciory i zaprosił wielu gości. Był White, była Roxy Węgiel, Skolim, nawet sama królowa Maryla Rodowicz na scenie się pojawiła. Mata wykonał też na żywo hit Kiskam, w którym, przypomnę, nawija o gorącej 20 Radia SK. Brzmiało to tak.

0: Cały stadion nie mógł się oprzeć gorącej 20 Radia SK. W czasie tego kawałka Kiskam był Kiskam, czyli kamera, która najeżdżała na publiczność i ludzie mogli się wtedy pocałować. I uwaga, tak dla żartów, w pewnym momencie kamera najechała na Okiego i Kłebo na Fide i panowie się też pocałowali, jakby co mają partnerki. To wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Jeżeli przegapiliście koncert Maty na Narodowym, odpalajcie Instagrama Radia SK. Tam mamy wszystko nagrane. Dzisiaj drugi koncert Maty, SK też tam będzie. Będą relacje na naszej antenie i oczywiście na Instagramie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: I po reklamie.

0: Cały czas SK Grachity na czasie, Oskar Zymc i jego trąby na dobudzenie w sobotni poranek, ale słuchajcie, nie ma lenistwa, dzisiaj bardzo, bardzo ważny dzień, kluczowy dzień dla przyszłości Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Lewy idzie na dywanik, krótko mówiąc, słuchajcie, dzisiaj będzie miał rozmowę z trenerem i od tej rozmowy ma zależeć, czy Robert Lewandowski zostanie w Barcelonie, bo jest bliski odejścia, kuszą go Saudyjczycy, oferują wielkie pieniądze, ale Lewandowski cały czas daje szansę Barcelonie, żeby go u siebie zatrzymała. No słuchajcie, jest pewien magiczny sposób, prawda? Żeby szef zatrzymał pracownika w swojej firmie. I to jest taki sposób, o którym szefowie czasami zapominają, a myślę, że warto przypominać, że coś takiego istnieje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław

0: Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach. Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: I po reklamie.

0: Jazzy. To Eska tak fajnie sobotnio gra, to są hity na czasie. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. Chodzicie do szkoły, prawda? Jest sobota na chwilę przed 10:00, jeszcze tam leżycie na łóżku, aż tu nagle otwierają się drzwi do pokoju, tam staje tata i mówi:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Kiedyś pracę zlecali rodzice, teraz druga połówka, albo to my dzieciom zlecamy robotę do zrobienia. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, jaka praca sobotnia do wykonania, jaki bałagan do posprzątania, tak jak na Via BDOS.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jako robota do zrobienia, nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK, za chwilę najnowsze newsy.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
13: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
14: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
13: Maria Sadowska.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl.
1: I pora.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park. Pierwsze piętro.
3: Wrocław na czasie.
4: Z tej strony Kacper Michalak. Trwa pierwsze w tym roku gastromiasto na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Na miejscu masa restauracji z różnorakim jedzeniem. Do tego można skorzystać ze strefy rozrywki i chillout. A jeśli nie możecie wpaść w ten weekend, to nic straconego. W planach są już kolejne edycje tegorocznego gastromiasto. Na bulwarze Dunikowskiego ponownie spotkamy się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. Także głodni na pewno tam nie będziemy. Szczegóły na gastromiasto.pl.
2: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
5: Już prawie 10:00, Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek Kłodzko na Dolnym Śląsku. Z okna budynku na pierwszym piętrze wypadł 5-latek. Na miejsce przyleciała załoga lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że w chwili wypadku rodzice dziecka byli trzeźwi, chłopiec trafił do szpitala. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Turunia stanął fotoradar. Walczyli o to mieszkańcy Czarnowa po tym, jak kilka lat temu w feralnym miejscu zginął 15-latek.
6: Będzie bezpieczniej?
7: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
5: Mówił jeden z kierowców, a to pierwszy fotoradar na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Trudne warunki w Tatrach, pada deszcz ze śniegiem, wyższe partie są oblodzone. Od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy niski stopień zagrożenia lawinowego.
8: Sobota punktualnie 10:00 i co?
9: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
8: I co, dajecie znać, jaka sobotnia praca do zrobienia? No i Mati mówi, że są maile do wysłania i klienci do obsłużenia do 13:00 w pracy. SK pracuje razem z wami, gramy wam hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się i czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: schować przed sobotnim sprzątaniem. Czasami warto się poświęcić. Jaka sobotnia praca do zrobienia? Czekam na głosówki na Messengerze. Eski, za chwilę Kungs.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Calvin Harris i Disciples w Radiu SK, a Weronika pisze w SMS-ie: w mieszkaniu Saigon, a ja dopiero śniadanie próbuję sobie zrobić. Od tego jest sobota, żeby był Saigon, a SK jest od tego, żeby grać nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas zawsze świeżo, zawsze dobrze, zawsze odkrywamy dla was nowe hity. I uwaga, narodził się nowy boys band, następcy zespołu One Direction, brytyjska grupa 10th December. Stworzył ją znany brytyjski łowca talentów Simon Cowell, który w ramach serialu na jednej z platform streamingowych szukał młodych talentów, żeby zrobić grupę chłopaków śpiewających. Zrobił casting, no i stworzył niezłą ekipę, która robi hity. 10th December, nowość od tej ekipy już teraz w Radiu SK.

0: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
6: E por aqui.

Pausa w Radiu SK. To wy sobie tak odpoczywajcie, o właśnie tak, z hitami na czasie, a ja przyniosę szokującą informację, słuchajcie. To mnie przed chwilą bardzo zaskoczyło i to jest ważna informacja, zwłaszcza dla kobiet, które albo przyjęły, albo planują przyjąć pierścionek zaręczynowy. Wy wiecie, że się trzeba z tego rozliczyć? Normalnie ze skarbówką z takiego pierścionka trzeba się rozliczyć i zapłacić podatek. Właśnie czytam, że pierścionek zaręczynowy jest traktowany jak darowizna, a za darowiznę się płaci. Więc jeżeli facet was poprosi o rękę, to musicie powiedzieć: dobra, spoko, ale najpierw mi musisz powiedzieć, ile ten pierścionek kosztował, bo jeśli przekracza 5733 zł, to normalnie jest 12% podatku. Słuchajcie, jeszcze się okaże, że za chwilę pierścionki trzeba w KSeF wpisywać. Ja tak myślę, że dla obu stron bezpieczniej i korzystniej będzie, jak my po prostu z tych pierścionków zrezygnujemy.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę.

0: Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: I po reklamie.
11: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Pogoda może być dziś bardzo dynamiczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na południowym wschodzie kraju. Miejscami może też spaść grad. Chodzi o część województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u, a w ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
12: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną, ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu.
11: Mówiła jedna z emerytek, a najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Aligatorzyca Marta z płockiego zoo obchodzi 96. urodziny. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo.
13: Jest w świetnej kondycji, jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją tak 60-70 lat.
11: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. Impreza urodzinowa właśnie się zaczyna, a aligatorzyca Marta jest filmową gwiazdą. W 71 zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
14: A na dobre imprezce muszą być hity na czasie. To zapewnia Radio SK. Wiem, że teraz niektórzy SK łapią w pracy, może w drodze na zakupy, albo gdzieś tam słyszycie SK przechodząc przez sklep. Dla wszystkich dobre imprezkowe hity na czasie. I teraz taki numer, którego w ostatnich tygodniach słucha naprawdę cały świat. Punktualnie 11. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nawet Szczęsny z Lewandowskim, jak świętowali Mistrzostwo Hiszpanii, to słuchali właśnie tego hitu. Nicki Minaj i Justin Bieber. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I nawet przy sobotnich obowiązkach można odpocząć, można się zrelaksować. Tak wam gra Radio SK, to sobotnie hity na czasie. Aelinium i Ellie Goulding. A wy chwalicie się na Messengerze Radia SK. Jakie sobotnie zadania na dzisiaj macie w planach? Kasia dzisiaj kulinarnie.
1: A ja na dzisiejszą sobotę planuję pieczenie z dzieciakami drożdżówek truskawkami i kruszonką.
0: To ja już wiem, jak to będzie wyglądało. Dzieci po 5 minutach się znudzą, a mąż tylko słucha, aż usłyszy pikanie piekarnika. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł.

0: kopa i potrafi zagłuszyć nawet tego sąsiada, który od rana wierci wiertarą. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a w Polsce już niedługo będzie jak w Dubaju. Oni tam mają sztuczną wyspę i my też będziemy mieli taką wyspę, słuchajcie. Na Zalewie Wiślanym powstaje Wyspa Estyjska. Tylko, że nie będzie tam turystów, to będzie sztuczna wyspa dla ptaków. W 100% dla ptaków, nikt tam nie będzie przyjeżdżał, będą ptaki, będzie czysta natura. Słuchajcie, i bardzo dobrze, w końcu ptaki będą miały wolność, bo nikt im nie będzie mówił, gdzie się mają załatwiać, bo samochód pod drzewem zaparkował.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Codziennie.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Masz Allegro Smart?

0: Great Brands.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: Tak wam gra Radio SK na 5 minut przed południem. Thomas Gray. Gramy hity na czasie idealne na weekend, a jeszcze więcej takich dobrych imprezkowych numerów macie u nas w każdy piątek po godzinie 20. Wczoraj wieczorem Adam słuchał Eski i chyba mu się podobało.
1: Podziękowania dla Radia Eski za powrót audycji SK Live Remix. Wczoraj kapitalnie się przy tym jeździło.
0: Z Eską kapitalnie się zaczyna weekend. SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20. Zero gadania. Same najlepsze hity na czasie, najlepiej zmiksowane. Tak jest przez pierwsze dwie godziny, a od 22 naszą anteną rządzą najlepsi producenci świata. Armin van Buuren, jego Estate of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu, wielu innych. Odpalajcie Eskę i zaczynajcie z nami weekend w każdy piątek po godzinie 20. A jeśli wczoraj przegapiliście, to już teraz możecie tych wszystkich miksów posłuchać w naszej eskowej aplikacji na smartfony.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plus i karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź

0: Wordbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Wordbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29.

0: do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99.

0: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park. Pierwsze piętro.
6: Wrocław na czasie.
7: Z tej strony Kacper Michalak. Trwają dni gminy Długołęka, rytmy integracji Kulturalia 2026 w Parku Szczodre. Dziś drugi dzień zabawy w wesołym miasteczku na strefie gastronomicznej, ale także pod sceną. Wczoraj wystąpili na niej Alien i Mighties oraz Smolasty. Dziś natomiast zagrają Gabriel Fleszar oraz Agnieszka Chylińska. Warto będzie zajrzeć tam również jutro, bo scenę przejmą Wiktor Dydoła, Wilki oraz Margaret. Szczegóły znajdziecie w sieci.
0: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Minęła 12, Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Te informacje potwierdził w MON-ie nasz reporter Michał Rawa.
9: Prócz wizyty generała Kane'a w Warszawie we wtorek szef sztabu generalnego polskiego wojska Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
8: A przypomnijmy, w piątek dowódca amerykańskich sił lądowych, generał Christopher Lanif, potwierdził anulowanie wysłania pancernej brygady do Polski. 12 lat spędzi za kratami, jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To za usiłowanie zabójstwa. Jakubka w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił nożem 27-letniego mężczyznę. Zapłaci też 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Rozpoczęły się poszukiwania nowego Bonda. Nowy aktor ma zastąpić Daniela Craiga w roli słynnego szpiega, a za casting odpowiada nominowana do Oscara Nina Gold, która pracowała wcześniej m.in. przy Grze o Tron oraz The Crown.
10: Wiemy, co się dzieje i wracamy do grania. I zaczynamy razem sobotnie popołudnie, już 11:02. Nie wiem jak wy, ale ja już po śniadaniu trochę zgłodniałem. Myślę, że to jest dobry moment na jakąś przerwę, na przekąskę. Dokładam do tego hity na czasie. Będzie ten wasz ulubiony numer 1 gorącej 20, hymn męskiego grania.

Zawsze dobrze buja, zawsze na czasie. Denzel w Radiu SK, 18 po godzinie 12. Dzisiaj wielki dzień dla polskiej siatkówki. Warto się tym chwalić, słuchajcie, bo my jesteśmy naprawdę światową potęgą. Już dzisiaj dwie polskie drużyny zagrają w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, no czyli najbardziej prestiżowych siatkarskich rozgrywek. Najpierw o godzinie 17 PGE Projekt Warszawa zagra z włoską Perugią, a potem Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Zirat Bankasi Ankara. I co ciekawe, słuchajcie, nawet w tych

0: zagranicznych drużynach też grają Polacy, więc nieważne co się tam wydarzy na boisku, i tak Polacy będą mieli medal. No my po prostu rządzimy siatkówką. Robert Lewandowski już prawdopodobnie żałuje, że nie został siatkarzem.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: A za dwa tygodnie to możecie być tak wyluzowani co najmniej jak Miles Smith, jak wylecicie z Radiem SK w podróż w nieznane. Odlot ściśle tajny trwa, kompletujemy naszą ekipę, sporo miejsc w samolocie jeszcze zostało. Zabieramy was na weekend za granicę. A miejsce, gdzie lecimy, jest tajemnicą, słuchajcie. Wiecie, kiedy lecicie? W ostatni weekend maja. Wiecie, że leci z wami eskowa poranna ekipa, ale nie wiecie dokąd. To jest jedna wielka niespodzianka, choć są podpowiedzi. Podpowiedzi. Posłuchajcie naszego pilota.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: Ja nie mam pojęcia, co to za miasto, ale jeżeli wam coś chodzi po głowie, no to to jest znak, żeby się zgłosić. Wiadomo, że w tym miejscu będzie ciepło i przydadzą się stroje kąpielowe. Jeśli chcecie odlecieć z radiem SK w nieznane, zgłaszajcie się za darmo, tylko przez aplikację Radia SK na smartfony. Po prostu musicie udowodnić, że potraficie odlecieć. I w poniedziałek wracamy do kompletowania ekipy. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Reklama. Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
7: Nie masz prądu? No to słabo, ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512-991-991. EnergyRental.pl.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
10: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik!
14: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik.

0: słońce, 30 stopni na termometrach, plaża i Kuba w głośnikach. Kuba, Łukasz i jeszcze Mati jest.
1: Tak,
0: ten mruczący to on, Mati Fuczyło w studiu się pojawił.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to są właśnie weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Mati, mam dla ciebie niespodziankę.
2: Boję się.
0: Coś specjalnego na powitanie.
2: Boję się. Uwaga. Jeszcze bardziej.
0: Od samego BDS-a mam dla ciebie. Uwaga, uwaga.
2: Dawaj.
3: Pozdro Mati Fuczyło!
0: To specjalnie. Pozdro Mati Fuczyło, ja też do tego dołączam.
2: No to w takim razie ja pozdrawiam ciebie, Łukasz Zduńczyk, i zapraszam na to, aby spędzić popołudnie nie, z Eską i ze mną.
0: Mati lubi Włochy i będzie włosko. Tak. I Italo disco będzie.
2: Perfetto, perfetto, Quindi. Cinvi, to zapraszam.
0: Za chwilę też najnowsze newsy.
3: Pozdro,
0: nie, nie ten przycisk.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
6: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy Twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. EnergyRental.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alerty RCB. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Rzeszów aż po Chełm.
16: Przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu.
15: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Dlatego hydrolodzy ostrzegają przed gwałtownym wzrostem poziomu rzek.
14: Pogodowe alerty obowiązują od 14 do 21. Wypadek na A18 w Lubuskiem na wysokości wsi Kowalice. Zderzyły się tam trzy auta. Jedna osoba jest ranna. Ruch został wstrzymany w kierunku granicy w Olszynie. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Skamieniałe zęby rekina sprzed nawet 40 milionów lat to odkryli naukowcy nad Morzem Kaspijskim w Kazachstanie, a wśród innych skarbów również żebro wieloryba czy liczne muszle mięczaków.
17: O pogodowych ostrzeżeniach było przed chwilą w newsach, więc ja postaram się o trochę słońca, a nawet dużo słońca. A co, na przykład takiego włoskiego?

Italowisko The Colors, tak zaczynamy, a ja nazywam się Mati Fuczyło. 2 minuty po 13. Cześć! To teraz będzie już gorąco. Uwaga!

0: to Britney Spears. 17 minut po godzinie 13 to Britney Spears i Upside Did It Again, a ja mam bardzo ważną wiadomość. Ostrzeżenie dla fanów piłki nożnej, upewnijcie się, że macie obok siebie chusteczki, bo uwaga, Robert Lewandowski przed chwilką wrzucił na swój Instagram filmik, w którym informuje, że odchodzi z FC Barcelony. Puszczę go wam w całości, żebyście posłuchali. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. 4 seasons, 3 championships. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką darzą mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze przez te 4 piękne lata. Szczególne podziękowania dla prezydenta Laporty za danie mi szansy na przeżycie najwspanialszego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce.
1: Visca el Barça, visca Catalunya.
0: Wow! Lewy, myślę, że każdy kibic się teraz ze mną zgodzi. Niezależnie od tego, co teraz, dokąd teraz, to tak po prostu dziękujemy. Radio
2: SK. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Lato w Half Price. Światowe marki gorące.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dolerła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: I po reklamie.

to Imagine Dragons i Demons w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. Przed chwilką, jak mogliście już usłyszeć w Radiu SK, Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze co prawda nie powiedział,

Słuchajcie, w Radiu SK Robert Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odejdzie z FC Barcelony. I muszę wam powiedzieć, że miałem ciarki, czytając te informacje. No wiecie, on w Barce spędził 4 lata, ale to, ile już osiągnął w piłce nożnej ogólnie, jest nieprawdopodobne. Lewy jeszcze, co prawda, nie powiedział,

0: 4 lata w Barce zdobył tak: 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary Hiszpanii, 1 puchar króla, strzelił 119 bramek. No i nie wiem, czy mam jeszcze tak wymieniać, a mógłbym. W każdym razie, gdziekolwiek Lewy się teraz wybierze, to obrońcy przeciwnych klubów już wypisują L4. I ja ich rozumiem.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
10: bezpiecznie.
9: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. EnergyRental.pl.
14: I po reklamie.
15: SK.
16: SK.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: to Somber i jego Potential. I tak brzmi SK 5 minut przed 14, a jak brzmiała SK ostatniej nocy? Bardzo klubowo wróciła nasza kultowa edycja SK Live Remix. Gramy tam sety najlepszych DJ-ów świata, to m.in. Armin van Buuren czy Steve Aoki. I tak do trzeciej nad ranem, bez żadnego gadania. Jeżeli to jest dla was za mało, ta trzecia w nocy, to w darmowej aplikacji Radia SK znajdziecie też specjalne radio SK Live Remix. Tam można wybrać sobie właśnie tę opcję i słuchać klubowej muzy 24/7. I konkursy w tej aplikacji też są i znajdziecie je tylko tam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w dla spania dajemy Ci aż 30% rabatu na

0: całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów dla spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy Twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. EnergyRental.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park. Pierwsze piętro.
9: Wrocław na czasie.
10: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek 20 i 21 maja odbędą się Juwenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasielins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
8: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
11: Agata Kluściak, zapraszam na SK News. Już wszystko jasne, Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelona. Lewy właśnie ogłosił swoją decyzję. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. A Robert Lewandowski, piłkarzem Dumy Katalonii, był od początku sezonu 2022-23. Statystyki Lewego są imponujące. W ciągu 4 lat zdobył 119 bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.

Bramek w 191 oficjalnych występach. Drużyna z jego udziałem zdobyła 7 trofeów. Turyści porażeni piorunem na Giewoncie czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka spędziła noc w szpitalu.

0: Trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację.
1: O czym informował Łukasz Bobek, 4 osoby opuściły szpital rano, 5 wyjdzie dziś do wieczora.
2: Ja wiem, że pogoda nie wszędzie jest dziś piękna, po ogłoszeniu lewego jeszcze jakoś tak mokro na policzku mogło się zrobić, ale jestem tu od tego, żeby zrobiło się trochę milej. 4 miejsce wczorajszej gorącej 20 na start, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Dwie minuty po 14, Mati Fuczyło, cześć!

0: to Terry Swims i Mr. Know-It-All. 17 minut po 14 w sobotę Wesce. Słuchajcie, niedługo pozbędziemy się dowodów rejestracyjnych. W pewnym sensie. No chodzi o to, że już niedługo dowody rejestracyjne mają zostać wycofane, a konkretniej te w fizycznej formie. No czyli już od dłuższego czasu, co prawda dowodu rejestracyjnego mieć przy sobie nie trzeba w aucie, ale rejestrując samochód cały czas taki dokument dostajemy i to ma się zmienić, no bo jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, to zamiast tego dowód rejestracyjny będzie już tylko taki cyfrowy i policjanci wszystkie informacje znajdą w systemie. No i myślę, że to może być dobra wiadomość dla tych, którzy ostatni raz dowód rejestracyjny widzieli tak jak ja przy rejestrowaniu samochodu, a potem gdzieś zniknął. Ale gdzieś jest.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: tanie masz. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray, tak nazywa się ten hit. We Pray to już prawie jak Pray i Alicja Szemplińska. Ale teraz będzie o czymś innym.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jasne, że tak jest, a skoro tak jest, to jak zawsze gramy wam najświeższe kawałki od waszych ulubionych artystów i teraz będzie coś naprawdę wyczekiwanego. Od ponad 10 lat, bo właśnie 10 lat temu zaczęły się prace nad tym kawałkiem. Powiem tak, Martin Garrix z jednej strony, z drugiej strony Ed Sheeran i kawałek, który nazywa się Repeat It. I myślę, że warto go posłuchać, bo faktycznie panowie zaczęli pracować nad nim 10 lat temu, teraz ostatnio wrócili do studia, aby dokończyć ten kawałek i wyszło z tego coś pięknego. Co ważne, Martin Garrix przedwczoraj miał 30 urodziny. No i ten kawałek ukazał się właśnie jako taki urodzinowy prezent od niego dla słuchaczy. No i dla was też, więc posłuchajmy razem. Radio Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Alejandro, to Lady Gaga w Radiu SK. Ej, ta pani właśnie wypuściła taką filmową wersję jej ostatniej muzycznej przygody, czyli ostatniej trasy koncertowej Mayhem. Jako Radio SK byliśmy tam w ramach tej trasy koncertowej. Nawet ja tam byłem, razem z naszymi słuchaczami, którzy zgarnęli od nas bilety i wyjazd do Berlina na koncert. Ale właśnie teraz, gdzieś w Amsterdamie, jest Kama i nasze słuchaczki, które także wygrały bilety. Zresztą możecie to wszystko podglądać w naszych socialach, na Instagramie chociażby. No i właśnie, dziewczyny zameldują się dziś na koncercie Harego Stylesa. Zazdroszczę bardzo, ale wy zazdrościć nie musicie. Na sk.pl mamy zgłoszenia do takich koncertów, do takich konkursów, a jest ich sporo. A kto dzisiaj nie na Harrym Stylesie w Amsterdamie, ten wpada na nasz Instagram i ogląda.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny

0: bagażnik 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
0: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
5: Ale tak po kosztach.
6: Masz to w Brico.
7: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: I po reklamie.

0: Talk to You to Another E54 Ultra. Wyscy 5 minut do godziny 15. A więc to Wesce, a z Eską możecie już niedługo odlecieć. Przed nami odlot, ściśle tajny. Kompletujemy cały czas ekipę, która razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem poleci gdzieś. Wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd i tego dowiecie się już na lotnisku. Tak było na przykład wczoraj.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. W takim razie zróbmy to. Michał! Zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: No właśnie, to kto chce też przeżyć takie emocje jak na paralotni? Szczegóły i zgłoszenia znajdziecie w darmowej aplikacji Radia SK. Radio SK. Więc warto ją pobrać.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
9: I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
16: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
15: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Kilkadziesiąt tysięcy gardeł na największym stadionie w Polsce rapowało o gorącej 20 Radia SK. Za nami pierwszy z dwóch koncertów Maty. Na PGE Narodowym w Warszawie wczoraj raper zagrał największe hity w swojej dotychczasowej karierze. To między innymi 100 dni do matury, Pato Inteligencja, Schodki, Papuga czy Lorette de Mar. Nie zabrakło też Kiskam, w którym Mata nawija o SC. Tak było, miałem okazję słyszeć to na żywo, ale słuchajcie, na koncercie Maty pojawiło się

Wielu gości, z którymi wykonał wspólne kawałki, to m.in. Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, Skolim czy Żabson. Na scenę wszedł też White 2115, który oficjalnie rozpoczął sezon wakacyjny, bo zagrał hity Kalifornia. Nagrania z wczorajszego koncertu znajdziecie na eskowym Instagramie, a dzisiaj Mata zagra na PGE Narodowym po raz drugi, ale tym razem z innym repertuarem. To będzie finał trasy koncertowej Mata 2040. Na tym koncercie raper zagra nowe kawałki z wydanego właśnie albumu. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Jak zrobić sobie dobrą sobotę? Ja pomogę muzycznie, a wy możecie pomóc radami. Co sprawia, że sobota jest dobra? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze i ja mam nagrody. No to co sprawia, że sobota jest spoko? A ja gram. Tate McRae, Just Keep Watching, Mati Fuczyło. Dzień dobry.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu SK, 17 minut po godzinie 15, ale teraz przeniesiemy się gdzieś. Gdzieś, gdzie wylądowała nasza eskowa ekipa. Kama i słuchaczki Radia SK wylądowały, no właśnie, gdzie? Połączmy się z nimi i dowiedzmy się tego właśnie od nich. Halo, halo, Kama!
1: No, jeżeli zastanawiasz się, gdzie jesteśmy, to mam zagadkę muzyczną.
0: Dawaj.
1: Gdzie wylądowałyśmy? Po trzech nutkach, mianowicie tararararara. Watermelon Sugar, hi! Więc mówimy wam hi z Amsterdamu oczywiście, bo

0: Jesteśmy gotowe już na koncert Harry'ego Stylesa. Znaczy gotowe jak gotowe. Jak podróż minęła?
1: Dobrze, spokojnie.
0: Spokojnie, tak. One jeszcze nie wiedzą, co je dzisiaj czeka.
2: U nas bardzo dobrze.
3: Tak, no, dokładnie.
0: No to dobrze na pewno będzie, spokojnie na pewno nie będzie, więc oglądajcie nas dalej i sprawdzajcie tak naprawdę, co się u nas dzieje na naszym eskowym Instagramie, na naszych eskowych social mediach. No i to tyle, dziękuję bardzo.
4: No to ja też dziękuję, Kama, w takim razie. Ja oczywiście będę wszystko sprawdzał, to co wrzucacie na Instagram Radia SK. Zresztą dziewczyny już widać na lotnisku, chociażby można lajkować. Ja idę lajkować w takim razie i oglądam i czekam na storki z samego koncertu. Jeżeli wy też chcecie się wybrać na któryś z koncertów, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się, bo mamy takich koncertów i takich konkursów sporo. Radio SK. A u nas zaraz hit, który powrócił. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
10: Sherlock Holmes, James Moriarty.
9: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
11: Wyjdziemy stąd. Razem.
9: Większa dawka porywczej przyjaźni znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Masz Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: I po reklamie.

To Oskar Cenci, no co ty wesce, 21 minut do 16, a ja sprawdzam dziś, co sprawia, że sobota jest dobra. Fani piłki nożnej to pewnie jeszcze ocierają łzy po informacji o tym, że Lew ogłosił odejście z Barcy po tym sezonie. No więc ja próbuję ocierać te łezki razem z wami i ze sobą w sumie też, bo mi też pociekła. Dzisiaj pytam o to, co sprawia, że sobota u was jest dobra i Łukasz napisał na eskowym Messengerze tak. Sobota jest spoko, bo z żoną robimy wspólny obiadek. Dzisiaj wjeżdża kurczaczek po chińsku w chrupiącej panierce z warstwami i ryżem curry. I wiecie co, Łukasz wymienił jeszcze kilka rzeczy, ale jako, że ja jestem teraz głodny i pewnie nie tylko ja, to oszczędzę to nam wszystkim. Ale Łukasz, ty ewidentnie masz dobrą sobotę i do tego smaczną.

0: to dobrej i smacznej soboty wszystkim w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
3: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Masz Allegro Smart? To

0: Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Masz Allegro Smart? To

0: 10% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Wczoraj ten hit wylądował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. I to jako nowość. Bo to pierwszy raz, gdy Jazzy i Can't Deny It znalazło się w notowaniu. W każdy piątek o 18:00 gramy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a na pierwszym wczoraj nowy hymn męskiego grania. I ten właśnie kawałek zagram wam za chwilę, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: sama. Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy Twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. energyrental.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
9: Wrocław na czasie.
10: Z tej strony Kacper Michalak. Trwa pierwsze w tym roku gastromiasto na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Na miejscu masa restauracji z różnorakim jedzeniem, do tego można skorzystać ze strefy rozrywki i chillout. A jeśli nie możecie wpaść w ten weekend, to nic straconego. W planach są już kolejne edycje tegorocznego gastromiasto. Na bulwarze Dunikowskiego ponownie spotkamy się w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu, także głodni na pewno tam nie będziemy. Szczegóły na gastromiasto.pl.
8: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
11: Muzyką się żyje.
12: Już dzisiaj wieczorem wielki finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która...

To na piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18. W ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela. Występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji na działania Izraela w Strefie Gazy. A wracając do finału Eurowizji, wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50 na 50, czyli połowa pochodzi od jurorów ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Początek rywalizacji dziś o godzinie 21:00. Więcej o finale piszemy na sk.pl. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają pojawić się koncerty gwiazd. To ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nie wiem jak u Was dzisiaj z pogodą, mnie obudził dźwięk deszczu i sprawił, że budzić się to akurat trochę mi się odechciało. No bo jakoś tak od razu sennie się robi, prawda? Ale niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj śpiący, czy w biegu, czy dwa w jednym, to gram wszystkim. Avicii, Waiting for Love. Już prawie 2 minuty po 16:00, ja to Mati Fuczyłom, cześć!

0: jak ona pięknie śpiewa. To Adele, Rolling in the Deep, w SC 18 minut po 16. Słuchajcie, nasza eskowa ekipa jest dzisiaj w Amsterdamie na koncercie Harry'ego Stylesa. Oglądajcie relacje na Instagramie, bo to w ramach konkursu, który się odbył. I właśnie u nas można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu na koncert. Ale dzisiaj piękne rzeczy szykują się także w Wiedniu. Tam finał Eurowizji, a w finale Alicja Szemplińska. Nasza reprezentantka zaśpiewa swój utwór Pray. Wiadomo, że jest 18 w kolejce. A w całym finale weźmie udział 25 krajów. Nie wiem jak wy, ja czekam, ale przy okazji tego finału w internecie pojawiły się też artykuły. Ile artyści zarabiają za udział w finale Eurowizji? Ja mam odpowiedź. Wynagrodzenie za taki występ to 0 zł. Ale nagrodą samą w sobie jest występ, a za nagrodę pierwsze miejsce trzymamy dzisiaj kciuki.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: I po reklamie. Eska.

0: Lana Del Rey, Summertime Sadness,
1: czyli letni smutek. Ale u nas tego lata to trochę tak jeszcze nie widać, prawda? Jako że mnie też tęskno jest już za słońcem i ciepełkiem, to postanowiłem sprawdzić, jak zapowiadają się kolejne dni w Polsce i jak... A ten weekend to już lepszy niestety nie będzie. Tam, gdzie był deszcz, też jutro może się pojawić. Ale co potem? Co potem? To jest najważniejsze pytanie. A podobno w przyszłym tygodniu w sporej części Polski będzie cieplej i więcej słońca. No i nie można było tak od razu? Za chwilę Alessa i Ned Smith, I Like It.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Powróciła
5: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
5: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
11: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
12: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. Bauzaj Magnetic. 7 minut do 17. Ja zadałem wam dziś pytanie, co sprawia, że sobota jest dobra i czy u was dziś taka jest. Przemek napisał, że on nadrobił dzisiaj sporo, jeżeli chodzi o remont w jego mieszkaniu. No i no tak, tak, tak. Nie od dziś wiadomo, że najlepszy dzień na pracę to dzień wolny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
2: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2000.

0: 1700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512-991-991. EnergyRental.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: SK zabiera słuchaczy na koncert Harry'ego Stylesa. Już dzisiaj były wokalista zespołu One Direction zagra w Amsterdamie. Na miejscu będą nasi słuchacze, którzy zgarnęli best zaproszenia na ten koncert. Harry jest teraz w światowej trasie koncertowej. Zagra w sumie ponad 50 koncertów. Najwięcej w Nowym Jorku, bo aż, uwaga, 30. Do Polski niestety nie wpadnie, dlatego SK zabrała słuchaczy do stolicy Holandii. Będziemy wam pokazywać, co dzieje się na tym koncercie, więc obserwujcie Radio SK na Instagramie. A jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK. Dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22 naszą antenę przyjmują najlepsi producenci i DJ-e świata. To m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin van Buuren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show State of Trends. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca. W Radiu SK będziemy mieli dla was zaproszenia. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali wspólny singiel Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. No i właśnie, sobota się zaczyna. Kto kiedy zagra, to już wiemy, to znaczy zaczyna. Rozkręca! 17 dokładnie teraz minęła, a my lecimy z kolejnymi hitami. Tame Impala, Jenny, Dracula, będzie też Ed Sheeran, ten wspomniany Shape of You. To nieźle zacząłem sobotę o 17. Mati Fuczyło, cześć!

0: Taylor Swift.
1: I Elizabeth Taylor Fest, 16 minut już po 17. Sportowy świat i nie tylko taki świat żyje dzisiaj tym, że Robert Lewandowski ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony, a więc przed nim nowa przygoda. Po 4 latach w stolicy Katalonii czas na coś nowego. Nie wiemy jeszcze, dokąd wybierze się Lewy. Wiemy za to, że w Barce przez te 4 lata osiągnął bardzo dużo i z tej okazji znalazłem takie stare nagranie, które podsumowuje któryś z meczów jeszcze długo, długo przed Barcą i trochę pokazuje, jakim piłkarskim romantykiem jest Lewy.
2: Pogoda była piękna, 23 stopnie, słońce świeciło, raziło trochę w oczy, ale co z tego, jak wszyscy kibice mieli to słońce przed sobą, mogli się opalić, mogli zobaczyć dobre widowisko i na końcu cieszyć się tym zwycięstwem. Czy to nie jest piękne? Dziękuję.
1: No jasne, że to jest piękne, Lewy.
3: Reklama.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Josh Project i Infinity 2008. A to jest SK. 26 minut do 18, a teraz będzie o tym, gdzie warto się wybrać na wakacje, albo, a może trochę inaczej, gdzie znajdziemy dużo zieleni. Chodzi o zestawienie, które przygotował magazyn Time Out. Oni szukali miast na świecie, w których nie ma tak dużo betonozy, czyli miejsc, w których mieszkańcy i turyści mają dobry dostęp do parków, lasów i tak dalej. O to chodziło, aby to znaleźć. I na pierwszym miejscu znalazło się brytyjskie Bath, na drugim amerykańskie Chicago, w którym jest 600 parków, na trzecim kanadyjski Montreal, a polski akcent też jest i całkiem wysoko. Kraków znalazł się na 14 miejscu tej światowej listy. Zresztą Kraków ostatnio znalazł się też w najlepszej dziesiątce miejscowości z najpiękniejszymi starymi miastami na świecie. Czy to oznacza, że teraz turystów będzie tam jeszcze więcej? Radio SK. Być może, ale gratulujemy. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się zbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikon

0: Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW.

0: Promocja do 16 maja. Szczegóły na oszom.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK 5 minut przed godziną 18, a mikrofon naprzeciwko mnie przejął Paweł Bogaj.
1: Dobry wieczór, już chyba można powiedzieć, za chwilę 18.
0: Zabrzmiałeś tak, jakbyś teraz bardzo poważnym był dziennikarzem, który zapowie teraz coś bardzo poważnego.
1: Coś poważnego. Będzie o tym, że Robert już skończył karierę, ale to już wszyscy wiedzą.
0: Ajajaj.
1: Ja sprawdzę, jakie ma oferty.
0: O!
1: Tak, bo już są oferty.
0: Tak? I dużo pieniędzy?
1: Powiem później.
0: No dobrze. No to trzeba zostać w takim razie w imprezce z Pawłem, bo szykują się tutaj piękne rzeczy, a ja widzę playlistę. Widziałem tę playlistę. Ładne rzeczy przygotowałeś, panie Pawle.
1: A co się będę?
0: A co? No to zostańcie w takim razie z Pawłem, żeby to wszystko sprawdzić. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki, do usłyszenia. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
2: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
3: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
2: Maria Sadowska.
4: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower,

0: Agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. energyrental.pl.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Wrocław na czasie.
9: Z tej strony Kacper Michalak. Trwają dni gminy Długołęka, rytmy integracji Kulturalia 2026 w Parku Szczodrę. Dziś drugi dzień zabawy w wesołym miasteczku, na strefie gastronomicznej, ale także pod sceną. Wczoraj wystąpili na niej Alien i Mighties oraz Smolasty. Dziś natomiast zagrają Gabriel Fleszar oraz Agnieszka Chylińska. Warto będzie zajrzeć tam również jutro, bo scenę przejmą Wiktor Dyduła, Wilki oraz Margaret. Szczegóły znajdziecie w sieci.
7: Sponsorem programu jest Tempur Sealy Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
10: Muzyką się żyje.
11: Już dzisiaj wieczorem mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską. Artystka wystąpi w wielkim finale Eurowizji. Będzie nas reprezentowała z hitem Pray. I jak zdradziła w rozmowie z Eską, ta piosenka bardzo do niej pasuje.
12: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray. Bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham. Po prostu.
11: Finał Eurowizji startuje o godzinie 21. Alicja pojawi się na scenie jako 18. No a bukmacherzy nie dają jej niestety zbyt dużych szans na wygraną. Faworytem do zwycięstwa w tym roku jest Finlandia. Wysokie notowania ma też Australia, Izrael i Grecja. Polska jest pod koniec stawki, ale historia Eurowizji pokazuje, że notowania nie zawsze się sprawdzają, zwłaszcza, że po półfinale Alicja Szemplińska zbiera bardzo dobre opinie za granicą. No a wszystkie najważniejsze informacje o Eurowizji zbieramy dla Was na sk.pl, no i tam Was odsyłam. Gwiazda prosto z Jamajki za kilka dni w Polsce. Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Get to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami i tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK, a sezon na studenckie imprezy w pełni. W całym kraju wystartowały juwenalia, ale jest też dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się tam bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielkie festiwale muzyczne, to Kordowiada w Olsztynie. Przed nami już, uwaga, 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a ostatniego dnia imprezy, czyli 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz, uwaga, królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz, która wczoraj wystąpiła z matą na PGE Narodowym. Artystów na Kordowiadzie będzie znacznie więcej, no a wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK, uwaga, też jedzie z Wami do Olsztyna. W przyszły weekend warto nas słuchać, no bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tą właśnie imprezę. Festiwalowe lato właśnie zaczyna się w SC.
13: Imprezka.
11: Dobry wieczór. Już można oficjalnie powiedzieć 18 na zegarach. Zaczynamy więc sobotnie imprezkowanie. Dzisiaj zagram Wam kilka nowości, m.in. nowy hymn Mistrzostw Świata. Prosto od Shakiry, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. To jest właśnie sobotnia imprezka.

Save Your Tears w Radiu SK, to oczywiście The Weeknd. Nie mylić z Weekend, no bo The Weeknd się skończył, ale Weekend cały czas trwa, tak naprawdę dopiero się zaczyna. Mamy sobotnią imprezkę. Ja pozdrawiam też panią, która przed chwilą się nagrała, że wraca z działki z dziećmi i pozdrawia nas z samochodu. My również pozdrawiamy gorąco takich działkowców, którzy dopiero wracają po ciężkim dniu ciężkiej pracy. Jak chcielibyście coś przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK, ewentualnie 664-402-302, tam też odbieram wasze telefony. Sprawdziłem, kto dzisiaj świętuje, no i brawa, uwaga, uwaga, uwaga dla strażników granicznych. Oczywiście dziękujemy za waszą pracę, moi drodzy, uwielbiamy was. Wszystkiego dobrego, ale uwaga, jest też Dzień Wolnej Kultury. No i tak się zastanawiałem, jak można taki Dzień Wolnej Kultury świętować. No i chyba wiem, po prostu odpalacie jakiś serial i zmniejszacie tempo odtwarzania o połowę. Wtedy Dzień Wolnej Kultury będzie zaliczony na szóstkę. Ewentualnie można też słuchać kulturalnych hitów w Radiu SK.

Na nich zawsze można liczyć. Sugar Base w Radiu SK, 23 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka. No, wszyscy żyją wczorajszym koncertem matynonarodowym. Dzisiaj powtórka oczywiście z rozrywki. Start za 2 godziny. Ja wczoraj miałem okazję pojawić się na tym wydarzeniu. Muszę powiedzieć, było wspaniale. Bardzo mi się podobało. Było mnóstwo ludzi. Był też fajny moment, kiedy to kamera pokazywała całujących się ludzi. Czyli takie typowe kiss cam, znane z amerykańskich meczów. No i w pewnym momencie operator pokazał siedzących na VIP loży na kanapie Kłebo na Fide, a także Okiego. Panowie się nie całowali, tak mi się wydaje, ale się przytulili i tak sobie myślę, że dobrze, że nie skończyło się tak jak u Coldplayów. No bo wiecie, później te rozwody, to wszystko takie drogie. Idź pan z tym.

SK Wrocław.

0: 32 minuty po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. To był Gips i jego kawałek Win. A teraz nasza słuchaczka i jej pozdrowienia. Proszę bardzo, tym razem Klaudia z Messengera.
1: Proszę o pozdrowienia dla mojego kochanego męża Piotra oraz córeczki Michalinki, którzy swoją wyczekiwaną wolną sobotę, zamiast jeździć na rowerze czy łowić ryby, spędzili ze mną w ogródku na przygotowania nowego końcika na kwiaty. Bardzo was kocham.
0: O, słodko. Ale moja droga, twój mąż nie wie, na co się pisze. Przecież ten kącik kwiatowy to ktoś będzie musiał podlewać. Radio SK. Ciężkimi konewkami.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
9: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
10: Polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
9: Maria Sadowska.
11: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie.
11: Spróbować czekolady.
13: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: Masz Allegro Smart.

0: 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
5: I po reklamie.

0: Aben. 12 minut zostało nam do godziny 19, a ten numer brzmi trochę jak weekendowy wyjazd za granicę. I zrobcie głośniej, ja przypominam, SK organizuje właśnie taki wyjazd. Już 29 maja zabieramy słuchaczy na odlot ściśle tajny. I uwaga, nikt nie zna lokalizacji oprócz naszego kapitana. Ostatnio dorzucił taką podpowiedź, posłuchajcie.
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No i tyle, tyle wiemy. Ciekaw jestem, czy ktoś z was już wie. Możecie dawać na Messengerze swoje myśli. Co tam wam przyszło do głowy? Zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny tylko i wyłącznie przez aplikację Radia SK. Pobierajcie ją na swoje smartfony i dajcie sobie szansę polecieć na odlot ściśle tajny.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

krakowski lore. Proszę zapamiętać, wszystko jedno, wszystko źle, bo to może być hit lata. Proszę zapamiętać moje słowa. Smutne informacje teraz. Robert Lewandowski, tak jak już pewnie wiecie, ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. Podobno doczytałem się, że saudyjski Al Hilal oferuje Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden sezon. Poważnie. Tak sobie myślę, że za takie pieniądze można już tankować bez patrzenia na dystrybutora.

0: Me. Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
6: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
12: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
13: polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
12: Maria Sadowska.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper ostatniej nocy zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej, a na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny, czyli Marylą Rodowicz. Pojawiły się też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj, przypomnijmy, Mata zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Wykorzystał największe hity w swojej karierze, a na tej imprezie bawili się słuchacze Radia Eska, którzy zgarnęli od nas bilety. Na scenie nie zabrakło gości, to m.in. właśnie Maryla Rodowicz, Roxy Węgiel, Skolim czy White 2115. Zaglądajcie na Instagrama Eski, tam mamy naprawdę sporo nagrań z tego wydarzenia. No a dzisiaj wieczorem drugi koncert młodego Matczaka na Narodowym. To zakończenie halowej trasy koncertowej. Start już za godzinę. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polki na Eurowizji. Tak występ Alicji Szemplińskiej w półfinale konkursu skomentował Dawid Kwiatkowski. Artysta przyznał w rozmowie z Radiem Eska, że to wykonanie zrobiło na nim naprawdę spore wrażenie.
20: No pięknie, no nie, no po prostu wokalnie zjedliśmy wszystkich, moim zdaniem, w tym półfinale, w sensie my, Alicja zjadła. Piękna choreografia, wspaniały jeden prosty rekwizyt, ale jak dobrze wykorzystany. Super, Boże, naprawdę Polska, wow. Dawno nie czułem takiego zachwytu nad występem Polski. Ja nie mówię, że poprzednie były złe, ale ten wyjątkowo mi się podobał.
19: Początek finału tegorocznej Eurowizji startuje o 21 w Wiedniu. Alicja Szemplińska pojawi się na scenie jako 18, a w zeszłym roku nasz kraj, przypomnijmy, na konkursie reprezentowała Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
21: Imprezka.
22: Imprezka.
19: Zaczynamy 19, to jest sobotnia imprezka. Za chwilę, uwaga, klubowa nowość od Jamesa Hype'a, będzie śpiewane o hormonie szczęścia, czyli serotoninie. Jedno jest pewne, w Esce naprawdę będzie fajnie i przyjemnie. Paweł Bogaj, zapraszam. Ale zaczynamy z Aleksem Warrenem.

0: tam znać.
1: Czy ja już mówiłem kiedyś publicznie, że ja się kochałem w Stanach? No, a później ona wyszła za mąż.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Estce.
1: Oczywiście, że wszystkie hity zaczynają się w Estce. Pozdrawiam Stanach, Zuzę. A teraz słuchajcie, fani Ferrari, zróbcie głośniej, bo James Hype wraca z numerem, który już rozgrzewa TikToka i kluby w całej Europie. Tytuł to Serotonin i jest to nowy, mocny, hausowy kawałek. No i ten refren, który ma zostać w głowie po pierwszym odsłuchaniu i na pewno nie wyjdzie. Spróbujcie sami nowość Jamesa Hype'a i Tita Lau. Gramy to teraz w Esce. A ten pan potrafi w klubie.
3: Ty masz

0: Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wracają z komunii objedzonych. Teraz tylko leżeć i słuchać hitów z Radia SK. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam gorąco. To oczywiście Britney Spears i Womanizer. To jest hit od Britney z 2008 roku. W wolnym tłumaczeniu to oznacza kobieciarza. No i bardzo dobrze się składa. Takim kobieciarzem na pewno jest Harry Styles. Nasze słuchaczki pojechały razem z Kamą na koncert właśnie Harry'ego do Amsterdamu. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w Amsterdamie na arenie. Możecie to też oglądać na naszym eskowym Instagramie. Zapraszam gorąco, zerkajcie, jak się Kama bawi. A Kama potrafi się bawić tak samo jak Bledka. No, proszę bardzo, już teraz gramy to wesele.

0: Sombr, 31 minut po godzinie 19, bawimy się, to oczywiście sobotnia imprezka, a jak sobota to urodziny i ja sobie zerkam, kto dzisiaj z tych znanych osób ma urodziny i proszę bardzo, były prezydent, czyli Andrzej Duda dzisiaj świętuje.
1: Tak.
0: I ja tylko powiem, że jeśli pamiętacie o waszych znajomych, waszej rodzinie, mama, tata, dziecko, pies, a nawet szef, jeśli ktoś z nich obchodzi urodziny i wy o tym pamiętacie, zgłaszajcie ich już teraz na sk.pl w zakładce SK Budzi w Urodziny, bo uwaga, od poniedziałku rozdajemy wam w prezencie bilety do parku rozrywki. No i tutaj rada, panie prezydencie, jak dzisiaj goście będą pana namawiali na drugą nóżkę, no to proszę pamiętać...
2: Musisz być twardy.
0: I proszę odmawiać.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot.

0: Wysyłaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławi oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gądowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
8: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego...
9: Po, polecam Państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
12: I po reklamie.

Ray Dalton i Macklemore w Radiu SK. Proszę zrobić głośniej. Macklemore kiedyś powiesił w swoim studiu nagraniowym nagą podobiznę Justina Biebera i później stwierdził w wywiadzie, że to jest inwestycja. No i mam właśnie newsa zza oceanu, właśnie o panu Justinie. Justin Bieber od lat jest ulubieńcem paparazzi, oni robią, chodzą, robią zdjęcia. Co róż dostarcza tym fotoreporterom nowych tematów. No i tym razem jest zdjęcie, jak chodził po restauracji. Proszę sobie to wyobrazić.

Dawaj Kuba, stygnie lato w Radiu SK, 5 minut zostało nam do godziny 20. Ja dostałem też informację od Olgi, która stoi teraz po środku niczego, jak napisała, czeka aż mąż zmieni oponę. Napisała, że czuje się niepotrzebna, a chciała pomóc i pierwszy raz w życiu zmienić oponę. Moja droga, nie czuj się niepotrzebna, zaraz się ściemni, no ktoś musi trzymać latarkę.

0: Reklama.
1: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impwar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie nowa Toyota RAV4 czeka gotowa do jazdy testowej. Przetestuj tego ultra nowoczesnego SUV-a podczas trwających dni otwartych i zamów Toyota RAV4 w wyjątkowej ofercie w salonie przy Klecińskiej 155.
6: Ja właśnie odbieram moją nowiutką Toyota RAV4 i dlatego
7: polecam Państwu Toyota Centrum Wrocław.
6: Maria Sadowska.

0: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. energyrental.pl.
1: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
4: I Borlamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
6: Wrocław na czasie.
7: Z tej strony Kacper Michalak. Czas na kolejne studenckie imprezy na Dolnym Śląsku. Już w środę i czwartek 20 i 21 maja odbędą się Juvenalia Wrocław Razem pod Tarczyński Areną. Studenci będą się bawić do hitów Happy Set, Guziora, Białasa, Kasielins, Lor czy Lemon. Pod koniec maja dwudniowe wydarzenie także w Wałbrzychu. Tam przewidziano kolorowy przemarsz studentów, grę terenową i kino pod chmurką. Wystąpi również Happy Set już 29 maja w Starej Kopalni w Wałbrzychu.
5: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Muzyką się żyje.
9: Mata po raz drugi przejmuje Stadion Narodowy w Warszawie. Za pół godziny startuje drugi koncert tego rapera na największej arenie w Polsce. Wczoraj zagrał swoje największe hity w karierze, a dzisiaj czas na finał trasy koncertowej Mata 2040, no i materiał z nowej, wydanej dzisiaj płyty. Co się działo na wczorajszym koncercie, no to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Narodowym rapuje o gorącej dwudziestce. Poważnie, Mata wspomniał o SC w hicie Kiskam, no a brzmiało to mniej więcej w ten sposób. Na koncercie Maty na PG Narodowym pojawiły się też Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. No a tymczasem stadion w Trójmieście przyjmuje również wielka rapowa gwiazda. Na Ergo Arenie zagra Taco Hemingway, który jest w trasie koncertowej. Zainteresowanie podobno było ogromne. 130 tysięcy wejściówek na trasę wyprzedało się w zaledwie 5 godzin. No a w przyszłym tygodniu Taco Hemingway przeniesie się do Warszawy. W piątek i sobotę zagra na PG Narodowym. Warto słuchać Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety. No a podczas trasy koncertowej Taco promuje wydaną niedawno płytę Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły, na której jest m.in. hit Zakochałem się pod apteką, który znacie z Eski. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie on trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. No a pierwszy przystanek to jest Żywiec, potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujcie, no i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 18.
10: Impreska.
9: 3 minuty po 20 zaczynamy tą przygodę, cytując klasyka. Dzisiaj moi znajomi z pracy rozmawiali o Love is Blind. No i ja poczułem się staro, no bo ja nie widziałem ani jednego odcinka. Chociaż z tego, co mi żona opowiadała, chyba nie straciłem zbyt wiele. Podobno show. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę, a to jest numer 1.
11: Ja się staram.

12 minut po godzinie 20 to oczywiście King of My Castle w Radiu SK. To jest sobotnia imprezka, bawimy się. Słuchajcie, ja każdego dnia staram się czegoś nowego nauczyć. Czytam sobie w internecie różne nowe rzeczy, próbuję coś to zapamiętywać. Dzisiaj nauczyłem się, że po włosku abbiacco, zapamiętajcie, to jest włoskie słowo opisujące senność i zmęczenie po obfitym posiłku. Ja mam wrażenie, że ja to abbiacco to mam przez całe swoje życie. Radio SK. I to bez jedzenia.

0: Perfect Love, 21 minut po godzinie 20, Perfect Radio oczywiście. My uwielbiamy w Radiu SK wysyłać naszych słuchaczy na koncerty. Wczoraj Mati Fuczyło był pod Stadionem Narodowym i rozdawał jeszcze wejściówki na matę. Dzisiaj Kama jest już z naszymi słuchaczkami w Amsterdamie. Już są na stadionie, czekają na Harry'ego Stylesa. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy wy już jesteście gotowe na to, no, na to cudowne wydarzenie? Słyszymy się chyba?
1: Tak, tak. My już zdecydowanie jesteśmy gotowe na czyj koncert? Harry'ego Stylesa! Dziewczyny, wyglądacie naprawdę przepięknie. Widzę, że są cekiny, ale nie tylko.
2: Mamy też krawat, bo Harry nosi krawaty, więc niezbędny element.
1: Ale na twarzy też piękny brokat.
2: Tak, gwiazdki.
1: U nas dwie mamy. Obie macie, pięknie wyglądacie, naprawdę. Gratuluję. Myślę, że Harry z was wypatrzy w tłumie i będzie mrugał oczami tylko i wyłącznie do was. Na jaką piosenkę czekacie najbardziej?
2: Ja czekam na Season 2 Weight Loss. A ja na Coming Up Roses.
1: A ty, Bogajku, na jaki numer czekasz najbardziej?
0: Ja to czekam na numer do Harry'ego Stylesa. Byśmy sobie wieczorem dzwonili. Więcej oczywiście na naszym Instagramie. Wpadajcie, oglądajcie, co tam się dzieje w tym Amsterdamie. A u nas dzieje się już teraz Wiktor Waligura, 4 pory roku.

0: Numer nosi nazwę Talk to You. 31 minut po godzinie 20. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj w wielu miejscach padało, no szczególnie na południu Polski. Widzę tutaj mapy pogodowe. W niektórych miejscach nadal ten deszcz się utrzymuje. Jeśli macie dość takiej pogody, to uwaga, zgłoście się już teraz do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia, to jest bardzo ważne, tylko w aplikacji Radia SK. A jak się zgłosicie, no to będzie szansa, że wygracie jak Ola.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Coś wspaniałego. Wygrajcie jak Ola, zgłaszajcie się już teraz przez aplikację Radia SK.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama.
5: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: I po reklamie.

0: Damiano Dawid, The First Time w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. 664-402-302. Muszę przypomnieć nasz numer telefonu. Proszę dzwonić, ja jestem i odbieram. Albo eskowy messenger. Cały czas możecie się nagrywać. Edyta nagrała coś dla swojego męża. Proszę bardzo, posłuchajcie.
1: Mężulku mój kochany.

na Carpenter, to już za nami w Radiu SK, tak wam właśnie gramy. Niecałe 4 minuty zostało do 21. Hymn Mundialu 2026 już znamy. Shakira wpadnie i zagra nam go tutaj w Radiu SK po 21. Plus dodatkowo jeszcze przypomnę, właśnie startuje finał Eurowizji.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Tempur w Magnolia Park, pierwsze piętro.
8: Wrocław na czasie.
9: Z tej strony Kacper Michalak. Już pod koniec maja zaczynamy SK Music Tour. Pierwszy przystanek naszej trasy koncertowej zaliczymy w Obornikach Śląskich. W tym roku wystąpią tam Miu, Bryska, Dżem czy Agnieszka Chylińska, a to tylko niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich. Wydarzenie już 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim w Obornikach Śląskich. Szczegóły znajdziecie na Facebooku oraz stronie Obornickiego Ośrodka Kultury.
7: Sponsorem programu jest Tempur Sili Polska, właściciel salonu materaców i poduszek Tempur. Magnolia Park, pierwsze piętro.
10: Muzyką się żyje.
11: Czas na wielką muzyczną bitwę. Właśnie startuje finał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Wiadomo, że pojawi się na scenie jako 18, no a w ostatnich dniach o zachowaniu naszej artystki jest bardzo głośno w mediach w różnych krajach. To po tym, jak Alicja odmówiła pozdrowień dla fanów z Izraela, występ tego kraju od samego początku budzi kontrowersje. 5 państw zrezygnowało z udziału w konkursie w reakcji właśnie na działanie Izraela w Strefie Gazy. No a wracając do finału Eurowizji. Wczoraj nasza reprezentantka wzięła udział w próbie jurorskiej. Od tego może zależeć końcowy wynik. Głosy w finale dzielą się 50-50, czyli uwaga, połowa pochodzi od jurorów, a ze wszystkich krajów, które uczestniczą w konkursie, a połowa od widzów. Więcej o finale piszemy jak zwykle na sk.pl. Tam Was zapraszam. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Hymn męskiego grania podbił Wasze serca, no bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia, no i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziecie mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to jest Żywiec, no a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? No, na miejsce drugie wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Całe notowanie oczywiście czeka na Was na sk.pl, no a głosujecie i słuchacie listy w każdy piątek po 18. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się m.in. Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego Mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochodzi do tego koncertu, trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. No a ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale Mundialu ma zostać wydłużona. A hymnem tegorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata jest kawałek Daj, Daj od Shakiry. Ten numer usłyszycie za chwilę w Radiu SK.
0: Imprezka.
12: Imprezka.
0: Imprezka.
11: 21. Zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Mata teraz śpiewa na Narodowym. Kama z naszymi słuchaczami słucha Harego Stajsa w Amsterdamie. A Alicja Szemplińska rozpoczyna walkę o Eurowizję. A, no i jeszcze mamy moc muzeów. No, nie wiadomo, co wybrać z tych atrakcji. Chociaż ja polecam imprezkę w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam. Zaczynamy. Miu i Zalia.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 10 minut po 21. Skytech zajął się zremiksowaniem kawałka od Stanach. To Invisible Dress, tak tutaj mi napisali. No jeśli kochacie remiksy, to ja przypominam, co piątek SK Live Remix. U nas gramy to.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale przypomnijmy, gramy też nowości. I teraz coś dla fanów wielkich stadionów i jeszcze większych hitów. Shakira i Burna Boy łączą siły w numerze Die Die. To jest oficjalna piosenka mundialu FIFA World Cup 2026. No i to połączenie takiego latynoskiego klimatu od Shakiry potrafi rozgrzać nawet największych wymagających fanów piłki nożnej na całym świecie. Czy ten numer będzie tak sławny jak Waka Waka z 2010 roku? No przekonamy się. Shakira, Burna Boy, Die Die, już teraz w SC.

0: co tam, przyjemne gitarowe granie też czasami się zdarzy. Słuchajcie, na naszym Instagramie właśnie trwa live z koncertu Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Zapraszam, oglądajcie i słuchajcie, gorąco polecam. Możecie tam rzucić lajka, no i napisać w komentarzu, że zobaczyliście, usłyszeliście na antenie Radia SK, że jest live i wpadliście. Pozdrawiam gorąco Kamę, która tam się fajnie bawi, zazdraszczam. Słuchajcie, cały czas bawimy się też w sobotniej imprezce. Edyta wcześniej nagrała nam głosówkę, że jej mąż od 2 dni próbuje naprawić auto. No i w tej sprawie pojawiło się sporo głosów.
1: Hej, cześć. Ja tak w sprawie tego zepsutego auta na weekend, no to ja to widzę tak, że to auto wcale się nie zepsuło, a to był tylko pretekst, żeby przyszedł szwagier i zerknął, czy coś aby na pewno się nie zepsuło. No i jak przyszedł szwagier, no to skończyło się pewnie, jak się skończyło.
0: Pozdrawiam gorąco. No, jeśli to prawda, no to teraz zamiast auta będzie trzeba naprawić relację z żoną. No bo może być różnie.
2: Nie mów do mnie

Ellie Goulding śpiewała właśnie, że nie chce miłości, nie chce miłości po raz kolejny, 32 minuty po 21, ale Michał Wiśniewski też wypowiedział się na ten temat. Słuchajcie, Michał Wiśniewski wystąpił na Juwenaliach i w trakcie koncertu Lider i Troje zwrócił się do studentów i powiedział tak: jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w pupę. No to może teraz dla odmiany będzie mąż? Wiecie, jakie są czasy.

Lil Nas X. 12 minut zostało nam do 22:00 i uwaga, zróbcie głośniej, bo oni już wiedzą, oni już wiedzą. IMGW opublikowało prognozę na wakacje, no i wygląda na to, że czeka nas naprawdę

Młody i niewinny Maciej Musiałowski z kawałkiem Flora. Proszę zapamiętać to nazwisko i ten tytuł. On osiągnie sukces. 3 minuty zostało nam do 22. Po 22, no a jak, będzie sporo hitów. Magnetic od Bausa, Good Luck Babe od Chaperon, a także klasyczek It's My Life od Bon Jovi. Bawcie się grzecznie, Paweł Bogaj, kłaniam się. Słyszymy się w następną sobotę.

0: 3 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Yeah.

0: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz

0: Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency z Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
2: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.

0: jest Radio ESK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat, przemierzamy wszechświat. Dobijamy do bramy tam, oczekujemy wejścia. Cały ten świat jest u stóp nam.

Radio S.K.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Jak